młodym dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym

0: pipi.
1: Łapa papi się wiadomo.
0: Świetny numer.
1: Rymuje z czym? Z dzień dobry.
0: To, dokładnie.
2: Nie wiem w jakim języku, ale w jakimś obstawiam, że tak.
1: W języku faktów. I jednocześnie w tym języku się z wami witamy. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
0: I Mateusz Marek.
1: Buongiorno, bordo.
0: No i to się serio rymowało.

0: uśmiechnięci z samego rana mogą być tylko oni. Fast Boy w RMF Max. Ale byku, byku, stop, stop.
1: Byku!
0: Muzyka, stop, na chwilę, dzieją się rzeczy na świecie.
1: Byku, poczekaj, bo wstawaj, nie udawaj. Ci opowie to, co jest najważniejsze o poranku. Przed sądem w Białymstoku staje gang, który grasował na Podlasiu. Gang, który kradł byki i krowy.
2: O nie!
1: Wow. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Póki co wyrok się rozpoczął, czekamy na wyrok.
2: No, ja wiem, jaki będzie wyrok.
3: Musisz przestać.
1: Tak, a przy okazji to oczywiście chodzi o kradzież i paserstwo bydła.
0: Stop, stop, stop. Pasterstwo.

0: Super, to jest wszystko. Najlepsze o poranku to jest Italo Disco. Wstawaj, nie udawaj oczywiście. RMF Max.
1: Roztańczeni, rozbawieni jesteśmy w poranku i przy okazji też mamy najważniejsze informacje.
2: I zaraz wam je sprzedamy. Nie mamy spaghetti, tego się może jeszcze dorobimy, ale najważniejsze, że dowiecie się wszystkiego, co istotne o tej porze.
3: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Flisacka Akademia Urzecza, warsztaty dietetyczne i psychologiczne czy mazowieckie laboratoria AI. To tylko niektóre z projektów, na które możecie zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza. Głosowanie trwa tylko do 7 września, a do wyboru jest ponad 80 projektów ze stolicy i okolic.
4: Zgłaszane projekty są pomysłami bezpośrednio inicjowanymi w lokalnych społecznościach, małych miejscowościach, ale także dużych miastach, więc mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w realizacji dla nich wymarzonych projektów. Projekty są szerokie, edukacyjne, wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne.
3: Tyle członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bom.mazowia.pl.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co najważniejsze i uwaga, duże zmiany w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Do 24 października pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, między innymi ruchem jednotorowym i zastępczą komunikacją autobusową. Największe zmiany czekają podróżnych na linii R92 między Tłuszczowem a Legionowem, gdzie ruch pociągów został wstrzymany. Jak już informowaliśmy, ruszył trzeci, a zarazem przedostatni etap rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich latach, cieszy się pielęgniarstwo. I tu niestety miejsc już nie ma.
6: Pierwszy etap pokazał to, że zainteresowanie jest bardzo duże wśród młodych osób i nie tylko, bo pierwszy raz też w historii naszej uczelni kierunek pielęgniarstwo już miał pełną listę osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. Niestety w drugim naborze już nie uruchomiliśmy tej rekrutacji, ewentualnie tylko osoby z listy rezerwowej mogą czekać, czy coś się zmieni. Na pozostałe kierunki też widzimy, że jest bardzo dobry nabór.
3: Mówiła nam Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Zmieniamy temat, bo czas na odrobinę kultury. Narodowe Czytanie świętuje w tym roku jubileusz. Przed nami 15. edycja akcji, a czytane tym razem będą Dziady Adama Mickiewicza. W Ciechanowie odbędzie się to w niezwykłej scenerii.
7: Na wydarzenie zapraszają wszystkie ciechanowskie biblioteki, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki.
8: Dziady Adama Mickiewicza. Będziemy je czytać w Zamku Książąt Mazowieckich, a dokładnie w Salce Gotyckiej. Spotykamy się tam wraz ze wszystkimi artystami, którzy również uświetnią swoimi występami wydarzenie.
7: A zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Narodowe czytanie już 5 września, początek o godzinie 10.30. Wstęp wolny.
3: Tyle od Kamila Puternickiego. I na koniec krótkie info. Nowy termin gminnych dożynek w Rydzewie. Święto plonów odbędzie się 19 września, a początek o 13.00.
1: Dwie minuty po godzinie 6, a właściwie zaraz już nawet 3 będą, więc to jest idealny moment na to, żeby rozkręcić tę imprezę poranną w ten czwartek. Dzień dobry!
0: Co za precyzja. Siemanko, witajcie!
1: Witajcie! Hej, Filip Kliber!
2: Natalia Kawałek!
0: I Mateusz Marek.
2: A teraz jest... już Another, 54 Ultra, Talk to You. To jest jeden z tych bęgerów tych wakacji, do których wszyscy bawimy się doskonale.
1: Bo wiadomo, że u nas wakacje trwają cały rok. Nawet jak wam mówią, że tych wakacji nie ma, to one są.
2: One cały czas są.

0: Najlepiej wjeżdżamy w ten poranek. Lumix i Self-Aware. 8 po 6.
1: Natalia i Mateusz.
2: I z całą pewnością 6:08 to jest bardzo dobry moment, żeby wypić pierwszą kawę, ale tutaj trzeba się dobrze, rozsądnie zastanowić, bo o tej porze naukowcy też nie śpią i mają dla nas podpowiedzi. Kawa z mlekiem, a czarna kawa to są dwie różne kawy. Mamy zgodę?
3: Nie, niemożliwe.
2: No to wiadomo, tak mówi zdrowy rozsądek,
3: ale się różnią, panie
2: naukowcy,
3: profesor?
2: Właśnie, naukowcy mówią, że połączenie polifenoli i białek może mieć potencjalne, korzystne właściwości przeciwzapalne. Czyli ja to teraz przetłumaczę na nasze, z naukowego. Kawa z mlekiem może być napojem leczniczym.
3: No, może być, nie? Chyba, że masz te nietolerancje laktozy, to...
4: Pamiętaj,
2: dosłownie.
4: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Lecznicze,
2: Serduszko uleczy, to na pewno.
3: Filip ma, już dobra, powiem to.

0: Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, 6:17 w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. No i moi drodzy, po kawie wypita, to teraz trzeba się zrelaksować, tak?
1: No jest ciekawostka, taka na spokojnie właśnie. No, po wakacjach jest raporcik. Oczywiście znowu najpopularniejsze kierunki Polaków, czyli nas. No to jest wielka trójka. No Turcja, Grecja i Egipt. No elo, no.
2: Ale szkoda, że się w ogóle pieczątek nie zbiera na All Inclusive, nie? Bo za takie trzy na przykład można byłoby dostać jakiś fajny, oryginalny oczywiście, tak. Zegarek.
0: Zawsze oryginalny.
2: Zegarek albo koszulę,
1: ja
2: nie?
1: No. No widzę to. Punkty lojalnościowe i program Mój Faraon.
0: A ja bym to wymieniła tak szczerze na miejscówkę na leżak nad basenem.
2: O nie, ale to trzy trudności co najmniej, nie?

0: hałucie ohędza, bo chyba, że macie ręce na kierownicy, to absolutnie łapy nie w górę. Później jeszcze zdążycie poimprezować. 6:29.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Kakao od rana, moi kochani, ponieważ to są najważniejsze informacje, macie je u nas we Wstawaj, nie udawaj. A tak się składa, że przez zmiany klimatyczne ceny kakao tylko przez ostatnie pół roku wzrosły o ponad 130%. No i nie wiadomo, jak to się będzie dalej rozwijać. No hello, moi drodzy.
4: To przecież wszystko będzie droższe.
3: No wszystko będzie droższe.
4: Będzie droższa, kakao jest droższe.
3: No, dokładnie.
4: Trzeba będzie jeść galaretkę, no.
0: Albo marcepan.
1: Pamiętaj, poranka w RMF Max.
3: A lukrację próbowaliście kiedyś?
4: O nie, to...
0: Filip, naprawdę, nie z rana.
4: Niektórzy lubią, może.
0: Chyba ty.

0: Najlepiej o poranku, żeby zagrał wam David Guetta. Susta 39. Takich artystów na pewno nigdy z playlisty nie wyrzucimy, podobnie jak nigdy o was nie zapomnimy, ekipo RMF Max.
1: No właśnie, bo o poranku dobrze jest też wiedzieć, kto nie śpi. Jest nas trochę i chcielibyśmy wiedzieć, czym wy się zajmujecie, czym wy się trudnicie, oprócz tego, że musieliście wyłączyć budzik, zrobić sobie kawę, śniadanie i gdzieś ruszacie w świat.
2: Innymi słowy, jaka praca nie śpi? Koniecznie nagraj nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, bierzesz pych, telefonik, nagrywasz szybko i wszyscy razem łączymy się. Kierowcy przybijają piątkę florystom, betoniarze widlakom i razem po prostu oramy ten dzień, bo no właśnie, musi być zaorany, nie?
1: Bo my nie wiemy, kogo my spotkamy tam po drugiej stronie, także jesteśmy bardzo ciekawi, kim wy jesteście, ekipo!
0: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech wszyscy usłyszą o tym, co robisz o godzinie 6:39.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Yeah, dawaj tam mnie wszystkiego, to jest Pitbull, to jest jego piosenka. Oczywiście, give me everything w RMF Max i słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i pięknie, i my wstaliśmy i nie udajemy, że jest inaczej, nie naciągamy kołderki na swoją głowę, ale wiemy, że wy też tego nie robicie, że jesteście dzielni, jesteście odważni i podejmujecie się wszystkich bojowych zadań od samego rana.
4: Nagrywacie nam głosówki i jednocześnie wysyłacie nam, niech cała Polska usłyszy, jaka praca nie śpi, i mamy na przykład takie zawody już o godzinie 6:49 na nogach jak...
5: Bibliotekarka, pa.
3: I oddaj książki w terminie.
4: Wielkie pozdro.
6: Dzień dobry, ja od 3:30 do godziny 11 rozwożę catering, a od 13 do 17 prowadzę firmę związaną z drukiem 3D i projektowaniem. Także oramy, oramy.
4: Wiadomo, jak to w Polsce trzeba orać, nie? Na 5 najlepiej etatów.
7: Hej, tu pielęgniarka w drodze do szpitala. I nie śpię, pa.
3: Pielęgniarki, wy jesteście naprawdę cudowne.
0: Tak, serdecznie.
3: Bez was nic nie ma sensu.
8: Witam, jestem Sławek i jestem żołnierzem i niestety muszę wcześniej rano wstawać, żeby jechać do swojej jednostki. Po prostu rabiam.
4: No, Sławek, dla ciebie robimy tutaj honorowe baczność.
0: Baczność, wszyscy!
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Ale jesteście,
0: jesteście super.

0: Ed Sheeran was dobrze nastraja o 6.55 i dobrze nastraja przed Fleszem, sportem oraz prognozą pogody, które już punktualnie o 7 w RMF Max. Koniecznie tego posłuchajcie. RMF
1: Max. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Teraz

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: RMF Max, mamy tutaj bardzo punktualną Anię Łopuszańską.
7: Dzień dobry.
6: Siódma na zegarach, zaczynamy.
7: Zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu dla kierowcy ciężarówki, który we wtorek doprowadził do wypadku na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. W zderzeniu z pojazdami ekipy remontowej zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. 32-latek przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Dzieciaki z podstawówek oswajają się powoli z nowymi zasadami. Od wczoraj nie można już korzystać ze smartfonów. Uczniowie swoje telefony musieli zostawić w wyznaczonym miejscu, mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
8: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
9: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
10: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
9: Okay. Uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
10: Lepiej, że okej.
11: Okay. No, okay.
10: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
7: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała Anna Pałamar. Zanim o sporcie jeszcze na moment, przenosimy się za ocean. Amerykański prezydent odpowiedział na doniesienia Kremla o trójstronnym spotkaniu podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku organizowanego w chińskim Shenzhen. Do stołu mieliby usiąść Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Chce zorganizować szczyt z Putinem, ale tylko kiedy strony będą gotowe na zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi prezydent USA. Wiecie, chcemy mieć dobre relacje z Rosją, z Ukrainą, ze wszystkimi. To byłoby świetne dla biznesu. Rosja dysponuje wspaniałą ziemią, bardzo cennymi terenami. Założę się, że mógłbym zorganizować to od ręki. Chcę to zrobić, kiedy ta wojna dobiegnie końca, i myślę, że właśnie tak się stanie, oświadczył amerykański prezydent.
12: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Widzew Łódź za burtą Pucharu Polski przegrał z Koroną Kielce 0-1. Powodów do radości nie ma też Krakowia. Ekstraklasowicz miał solidne problemy z drugoligowcem. Znicz pokonał ekipę ze stolicy Małopolski po rzutach karnych 4-3. Bohaterem starcia 17-letni bramkarz Norbert Gzowski, który obronił 3 rzuty karne.
13: No nie byłbym sobą, jakby nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie.
7: A my zmieniamy dyscyplinę. Z US Open żegnają się polscy tenisiści. Kamil Majszak uległ w meczu drugiej rundy Wielkiego Szlema. Monakijczyk Valentin Vacheron wygrał 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowić 5-7, 3-6, a Magdalinet z Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy Polski, przez 22-23 kreski w centrum, do 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym ma być sporo słońca, ale to słońce będzie miało dziś solidną konkurencję w postaci chmur, które miejscami, szczególnie w północno-zachodniej Polsce, przyniosą opady, ale przelotne.
14: Ale ten 17-latek, który obronił 3 rzuty karne, to teraz ma co opowiadać na lekcji w szkole, co?
15: O, fajnie, no ma. Ale też chciałem nawiązać do pogody. Słońce ma konkurencję, wiecie jaką? Was, kochane słoneczka!
14: Trzy po siódmej wstawaj, nie udawaj.
15: Mówię.
14: A Ania wróci za godzinę.
6: Ania, będziesz za godzinę?
7: Będę, ale on jest niemiły.
15: Nie no, was też.
6: Popracujemy nad nim spokojnie.

0: Ale to łupie, ale to to jest Calvin Harris, Summer oczywiście, Ferme Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: We wstawaj, nie udawaj, o godzinie 7.08 macie same najważniejsze informacje. Takie na przykład, że Polacy coraz częściej kupują mieszkania w Hiszpanii.
4: Tak, proszę dokładnie. Bardzo, można.
3: Pierwsza połowa 26 roku już za nami. Okazuje się, że ponad 2000 mieszkań i domów już tam kupiliśmy. My, Polacy,
0: biało-czerwoni. Pewnie.
3: No, wiadomo, ale jeszcze o tym nie wiesz, bo książę do ciebie napisał.
4: Słuchajcie, śmieszki śmieszkami, ale tam przynajmniej jakieś mieszkania są. A u nas jest Alex Warren. Też fajnie.
0: Mikrokawalerka.
3: La mikrokawalerka.

0: Najgorętsze hity, dzięki którym szybciej jedziecie do pracy. 16 minut po godzinie 7 to Axwell i Bon, Whatever Turns You On, za nami w RMF Max.
1: A dla was jak zwykle ciekawostki na calutki fajny dzień i słuchajcie, Trump ma nowy pomysł.
0: Najlepiej.
1: Chciałby zmienić nazwę, tym razem cieśniny Ormus.
2: O.
1: Zapytacie na jaką?
0: No
1: już,
0: na jaką?
1: Już tłumaczymy. No otóż chciałby, żeby się nazywała cieśniną Trumpa.
2: No bo cieśnina Trumpa to mu będzie dużo łatwiej zapamiętać. No jak ona się nazywała? A, tak jak ja. To okej. Okay. RMF Max.
1: Fajna nazwa na Ormus to byłoby, nie wiem, przewóz albo przepust. Dajcie spokój.

0: Dobrze mówi Miley Cyrus. Kupcie sobie kwiatki z rana, dzień będzie od razu lepszy. Z Flowers w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Można też kawę wypić, dzień będzie lepszy, ale można też się zgłosić do zabawy w RMF Max we Wstawaj, nie udawaj.

0: Sierdzień.
1: Do tablicy proszę. Tak się właśnie nazywa ta zabawa, w której możecie wygrać 100 polskich złotych kieszonkowego. Tylko najpierw trzeba znać odpowiedzi z kategorii biologia.
2: Z klasy 5 szkoły podstawowej. I to jest bardzo ważne. Jeśli teraz jedziecie samochodem do szkoły i macie towarzysza, towarzyszkę, bąbelkę, tak, który może będzie mógł wam podpowiedzieć, to warto się zgłosić. A trzeba tylko pod SMS-em pod numer 3001 wysłać nazwę waszej drużyny. To jest absolutnie SMS zwykły, bez żadnych kosztów dodatkowych.
0: No właśnie, już miałam dodawać, że to jest SMS, za który nic nie płacicie, ale Mateuko wam powiedział, także to jest super podpowiedź od nas, a później podpowiedzi to już sami sobie będziecie musieli ogarniać, ale stówka do zgarnięcia, warto.
1: Wyślij nazwę swojej drużyny na 3001.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nazwa naszej drużyny? Wstawaj, nie udawaj? Czy coś innego szukamy?
2: Wakuole.
1: Nie najmądrzejsi.
0: Wakuole, super, biorę to, no.

0: robi nam bardzo przyjemny czwartkowy poranek w RMF Max. 7:33, a my zaczynamy zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Do tablicy, proszę.
0: Tak, Matko Bosko,
4: pytania są z zakresu biologii, z około 5 klasy podstawówki. Zgłaszaliście się do nas nazwami drużyn. Zgłoszenia były piękne, ale wybraliśmy drużynę.
0: Moniki, siemano Monika.
5: Hej, hej.
3: No Monika, jak się nazywacie?
5: Mitochondrie.
0: Yeah.
3: Skąd pomysł na nazwę, że tak zapytam?
5: Biologii.
0: No właśnie, no,
4: super.
3: Wszystko Dobra. Się pięknie układa, bo pytania też mamy z biologii, także mam nadzieję, że twoja drużyna jest gotowa. Ile was tam w drużynie jest aktualnie?
5: Już tylko ja.
3: Okej.
0: Ale
3: silna,
0: spokojnie.
3: Jednomyślna drużyna, to jest super.
0: Monika, sama sobie świetnie poradzisz, skoro wiesz, to są mitochondria, to już jesteś mądrzejsza od nas. Więc
3: to prawda.
0: Monika, dajemy ci dwa pytania, odpowiadasz na dwa pytania, stówka kieszonkowego dla ciebie i dla bąbelka jest
4: twoja. Wjeżdżam z pytaniem. Wymień dwa układy, jakie wchodzą w skład budowy człowieka.
5: Pokarmowy i rozrodczy.
0: Dobrze!
3: Skąd wiedzieliśmy, że padnie rozrodczy? My się teraz wszyscy powinniśmy zacząć śmiać.
0: Nie wiem, zupełnie nie wiem. Drugie
3: Ale
0: pytanie.
3: zaliczamy. Dobra, teraz może być trochę trudniej. Jak się nazywa, uwaga, podaj nazwę, to jest mikroskopijny, jednokomórkowy organizm zaliczany do królestwa protistów, który porusza się za pomocą rzęsek.
4: To jest popularne. Organizm popularny na biologii. Mogę powiedzieć,
3: popularny,
4: że nie...
3: Popularny też w szafie.
4: Odpowiem, że tak, nie bucik.
5: Mają?
4: Nie. Mały,
3: ale
4: jednokomórkowy.
3: Ale też na P.
4: No, na panto. Pantofelek.
5: Tak,
4: tak jest!
0: Pantofelek, oczywiście, że tak. Monika, ale przyznaj się, to
3: ale
0: było trudne pytanie.
3: To było blisko.
0: Pająk był super.
4: Ale...
5: Było trudne, ten budzik mnie zmylił.
4: No właśnie. Myśleliśmy, że cię do ciebie podpowie. No ale właśnie
3: ustawiłaś... Ale Monika, stówka leci do ciebie. Co tak. ty na to?
5: Super, no super. Się
3: przyda się takie
5: dziękuję.
3: Kieszonkowe, co? Na no, początek roku szkolnego.
4: To jest dla pomocy naukowej, co właśnie weszła do szkoły.
0: Tak, dokładnie, repetytorium z maturą się kupi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Bo tak przypominamy, ostatni dzień lata, no w zasadzie już tutaj się gdzieś kręci, także my tematy szkolne, okołoszkolne, no i gipsa też wam gramy.

0: Reklama.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale to jest fajny numer. Eli Oaks i Reasons za nami w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A przed nami wiadomości, które dobrze nastrajają na cały dzień. Dzisiaj trzeba być już w gotowości bojowej, trzeba trzymać kciuki, ponieważ Mistrzostwa Europy są w siatkówkę. Dzisiaj gramy z Holenderkami mecz o godzinie 16. Jest dobra informacja. Holenderki można zdominować mentalnie i sprawić, że się zatną, a wtedy już nie wrócą do gry. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, czyli nie my.
4: No i wiadomo, że jakby bardzo dobrze twierdzą, bo każdy na przykład takiej Holenderce powtórzyć stół z powyłamywanymi nogami albo chrząszcz brzmi w trzcinie, to się można zaciąć dobrze, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To ja się mogę zaciąć od tego i się zdominować, dać od razu.
4: No, a co dopiero Holenderki?
0: Z powyłamywanymi.

0: To Denzel, Don't You Know, Pump It Up. Don't You Know, już prawie ósma i za chwilę Ania Łopuszańska z najnowszym flashem. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
0: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: I kochani, nadszedł czas na flesz. Z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie. Na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa może się teraz korkować. Problemy generuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Częstochowa idzie w ślady Krakowa. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta, bo ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A w stolicy Małopolski dziś późnym popołudniem mija termin na złożenie podpisów poparcia w Miejskiej Komisji Wyborczej. Takich podpisów kandydaci na prezydenta Krakowa muszą zebrać co najmniej 3000. Kto w takim razie może spać spokojnie, to już pytanie do Maćka Sołtysa.
2: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandra Owca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochyńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji.
1: Kłopoty ma faworyt w wyborach Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał niemal 5,5 tysiąca podpisów, ale w poniedziałek Komisja Wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość za nieważne z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Moskwa zamyka niemieckie ośrodka Instytutu Goethego na terenie Rosji. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. To jest odpowiedź na decyzję Berlina. Przypomnijmy, Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. A tak, sprawę skomentował Władimir Putin.
3: A gdzie te kazacieństwa?
1: Ale gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merza. 10-minutowa przerwa w meczach w hołdzie dla Leo Messiego. Argentyńska Federacja Piłkarska zdecydowała, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane. Kibice i zawodnicy będą mogli podziękować legendarnemu piłkarzowi. 10 minuta we wszystkich kategoriach po to, by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytuł Argentyną dotarł do finału, rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. No a za moment więcej sportu. Zostańcie z nami.

0: Reprezentacja Polski w Soka wywalczyła awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. Biało-czerwoni pokonali Chile 7-3. Autorem dwóch goli Jan Peda, który był blisko hat-tricka.
1: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki.
0: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, a dziś czekają nas siatkarskie emocje. Polki powalczą awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Czeka ich starcie z Holenderkami, z którymi wygrały m.in. w tegorocznej Lidze Narodów.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vienela, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
0: Dziś wciąż ciepło, 21 stopni zobaczymy w Trójmieście, w Suwałkach bardzo podobna temperatura, 21 to również Poznań, 22 kreski zobaczymy w Białymstoku, 24 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym będzie trochę słońca, ale będą też ciemniejsze chmury, które spowodują przelotne opady deszczu, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: Hity na maksa. Ania, straszysz tym niekorzystnym biometem. Jaki masz patent na to, żeby sobie poprawić samopoczucie w takim razie?
0: Ja sobie kawą poprawiam samopoczucie i właśnie idę sobie zrobić.
7: A ja mam dobry pomysł. Trzeba powiedzieć, ten biomet, dajcie spokój.
6: Ania, następnym razem tego oczekujemy, okej?
0: Dobrze.
6: Biomet, dajcie spokój.

0: O, Jamal i Policeman, nieśmiertelny klasyk na antenie RMF Max, 9 po 8. Właśnie w ten sposób was pobudzamy, dodajemy wam mocy, dodajemy wam energii, ale nie tylko.
1: Dajemy wam też okazję, żeby wygrać naprawdę porządne pieniądze, bo jeszcze tylko dziś i jutro można spróbować zgarnąć 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Pomyśl sobie tak realnie. Jest opcja, żeby wygrać. To są ostatnie okazje i z wszystkich ludzi na świecie teraz tylko o tym wiemy my. No wiecie wy, no ekipa tak, RMF Max. Tak.
0: Jak zgłosić się do zabawy? Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
2: Ale nie wykluczamy tych, którzy wolą klikać w komputery rmfmax.pl. Tutaj też wasze zgłoszenia są przyjmowane.
1: No i to jest proste. Pyk, pyk, pyk, klik, klik, klik i możesz zgarnąć 15 koła, no.

0: somber, tak jak i my wszyscy, nie jest gotowy na czwartkowy poranek, w ogóle na czwartek, ale spokojnie, jeszcze się zbierzemy do kupy, jeszcze będzie dobrze, ale wcześniej musimy się trochę, wiecie, nastawić, nakręcić tak. I rozerwać, no.
1: Także ekipa, słuchajcie, super, że jesteście z nami, my was uwielbiamy, szanujemy i chcemy wam pomóc się pokazać.
0: Szanujemy was.
1: I żebyście wy wszyscy, co nas słuchacie, poznali się lepiej, także czas na pierwszy przegląd talentów w poranku RMF Max.
2: Mordeczko, jaki masz talent, co potrafisz robić, jak absolutnie nikt inny, bo nie. Być może kogoś naśladujesz, tak. Być może coś zbierasz, być może masz jakąś umiejętność, jak na przykład ja potrafię ruszyć jednym kciukiem, zobacz. Kciukiem dostawiam, że niby ten palec jest oderwany.
0: No. Ja mam na przykład taki talent, że potrafię poznać, jak leci One Direction, piosenka, to wiem, który chłopak śpiewa.
1: Mocne.
2: To jest talent. No.
1: Ja
2: to
1: mam
2: talent.
1: Taki, że jak posprzątam w kuchni, to za 15 minut trzeba poprawić.
2: Głosówka na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama. Pokaż się Polsce, pokaż swój talent.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
6: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt.

0: gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: przetłumaczę. Pracuj ciężko i ciężko też się baw. Także bawimy się ciężko w czwartkowy poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Jaka nasza ekipa, która nas jest z nami od samego rana, jest świetna. To się zaraz przekonacie. Chcę wam przedstawić znakomite osoby ze znakomitymi talentami.
4: Bo to
3: wielki przegląd.
4: To jest nasz świetny program, który tworzycie razem z nami, w którym pokazujecie, jakie macie ukryte talenty. Na przykład Dominika ma super talent.
5: Mam taki talent, że wracając z pracy przy trzech kotach widzę tu narzegane, tu coś rozwalone i zawsze wiem, który narzygał, który rozwalił. To po prostu po ich minach widać. Nawet po tym, w którym miejscu to się zrobiło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest talent Dominiki, czy jednak kotów.
3: To
0: różnie rozpatrywać.
3: Cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, Dominika.
4: Tak. Jeden kot powie tak, drugi kot powie tak. Ale jeszcze mamy talent od Justyny.
6: Takim ukrytym talentem jest bycie największym kaleką. Jak zastanawiacie się, kto zaliczył najwięcej słupów, bo ich nie zauważył, to właśnie ja.
0: Ja bym chciała zobaczyć filmik. Chociaż muzyka. Jeden.
4: Koniecznie nam podeślij, Justyna, na ten filmik. Jak wpadasz w słup?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jeżeli macie jeszcze jakieś ukryte, mniej lub bardziej talenty, to śmiało głosówki na Messengerze, Instagramie do RMF Max są w zasadzie wasze. Czekamy.
3: Wszystkie linie otwarte.

0: ekipę zebrać ze Szwecji. To tylko Szwedzi mogli. Swedish House Mafia i Lykkeli. Proszę bardzo. Jest pięknie o poranku. 8:39. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Bo oni byli akurat w Szwecji, wiadomo. Wszyscy, ale teraz jesteśmy wszyscy myślami w Gdańsku i sercem, bo tam już za 3 lata po mieście ma hulać najdłuższy w Polsce tramwaj i ma mieć, uwaga, bagatela, 47 metrów i zmieścić, uwaga, 300 pasażerów.
2: Pardon, to ja przepraszam, bo to wsiadasz z tyłu, wysiadasz z przodu i jesteś zupełnie na innym przystanku i on nawet nie musi ruszyć.
0: Stop, ale przecież Gdańsk to w zasadzie trójmiasto. No to w sumie masz po 15 metrów z kawałkiem na miasto, to jest jakby słabe. Gdańsk, co jest? Puszerka.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze.

0: Bawi się absolutnie cały samochód, bawi się całe biuro i to wszystko z RMF Max. Bez przerwy to... 10 do 9 to White 2115.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 10 do 9, ale o tym miejscu, o którym teraz powiemy, jest godzinę wcześniej, także też już tam chyba zdążyli wstać, bo król Karol, uwaga, szuka. Król Karol szuka pomocy kuchennej. Oferuje, uwaga, w zamian mieszkanie w pałacu Buckingham, 13 tysięcy złotych pensji miesięcznie, a do tego zniżki w królewskich sklepach i uwaga, nie trzeba mieć doświadczenia.
4: Super. Wow, to brzmi mega atrakcyjnie taka oferta.
3: Prawda?
4: Tylko ciekawe, co można sobie kupić w królewskim sklepie. Korony? Złoto na kilogramy?
0: Karoce?
5: Nie, to jest królewski problem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A przy okazji, dziewczyny, po co czekać na księcia z bajki, jak można wbić do króla do kuchni, no. I też fajnie.

0: Harry Styles i Acid Was na 4 minuty przed godziną 9. Koniecznie zostańcie, bo już za chwilę flash. Do tego będzie prognoza pogody, no i trzeba wiedzieć, co założyć pod kożuch. Kąpielówki czy koszulkę?
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, w RMF Max Mazowsze to oznacza czas na najnowszy flash. Sprawdzimy też, co w pogodzie. Z wami Daria Polak, zaczynamy. We flashu o dziewiątej ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, między innymi dodatkowe ograniczenia, przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
1: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
0: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze trzymamy rękę na pulsie, dlatego o poranku jesteśmy z wami na drogach. Wojewódzkie i lokalne nitki są przejezdne, ruch jest wzmożony, więc rzućmy okiem, co dzieje się w Ciechanowie. A tam tłoczniej w okolicach większych skrzyżowań, sporo samochodów na Tatarskiej i Pułtuskiej. Płońsk bez większych utrudnień, a Mława, tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Warszawskiej, poza tym stoi też Żwirki. Noga z gazu i zachowajcie szczególną ostrożność, a my jedziemy dalej. Woda z wodociągu w Humęcinie nie nadaje się do picia ani mycia. Sanepid wykrył bakterie grupy coli i enterokoki kałowe. Zakaz obowiązuje w 8 miejscowościach gminy Grudusk do odwołania. Wodę można wykorzystać jedynie do spłukiwania toalet i prac porządkowych. Ruch na drogach spory, a częścią całego zamieszania jest nowy rok szkolny. Uczniowie rozpoczęli dziś drugi pełny dzień w szkole po wakacjach. Na razie raczej stawiają się w komplecie, chociaż jak usłyszał w Ciechanowie nasz reporter, na pewno będzie trzeba się jeszcze przestawić, bo z tym porannym wstawaniem na zajęcia bywa różnie. I tu z pomocą przyjdą stare, dobre budziki.
3: Musimy rano wstać i wcześniej się kłaść po prostu.
4: A ty masz takie problemy ze wstawaniem, czy po prostu dla ciebie jest to naturalne, że wstajesz rano?
5: Nie, właśnie sobie mój zegar biologiczny był kompletnie taki dziwny. Potrafiłem nawet wstawać o godzinie 13 lub 14, jak się bardzo późno kładłem, ale myślę, że z budzikiem nie będzie problem.
4: Z tym wstawaniem do szkoły nie będzie żadnego problemu?
6: Będziemy nastawiać budziki.
4: Będzie problem ze wstawaniem do szkoły, czy już budziki są ustawione na odpowiednią godzinę?
7: Ustawione.
8: Też mam ustawione budziki.
0: Z uczniami i rodzicami z Ciechanowa rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Jedni dopiero rozpoczynają naukę, inni natomiast wracają do szkoły po różnych perturbacjach życiowych. I teraz na antenie o tej drugiej grupie, czyli o osobach dorosłych. Z myślą właśnie o nich do połowy września trwa nabór do liceum.
9: Czyli dla uczniów, którzy ukończyli branżowo szkołę pierwszego stopnia, czyli jeśli chodzi o liceum, przyjdą do klasy drugiej, nauka trwa 3 lata, są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i szkoła kończy się egzaminem dojrzałości, maturą.
0: Mówił nam Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. I we fleszu o 9 to już wszystko, teraz pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. O poranku na termometrach 15 stopni w Ciechanowie, 16 w Płońsku i o stopień cieplej w Mławie. Na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje z zachodu i południowego zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna i nie powinna mieć większego wpływu na nasze samopoczucie. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Kochani, tak się to życie ułożyło, że mamy 4 minuty po 9. Co, coś byście dodali do tego?
11: Tak, że jest czwartek też. To jest, to może być szczęśliwy moment.
12: To ja to powiem. To byśmy się niestety pożegnali z wami.
11: Dziękujemy! To był wspaniały czwartkowy poranek. Filip Kliber,
10: Natalia Kawałek
12: i Mateusz Marek.
11: Ale spokojnie, Wstawaj nie udawaj kończy, ale to nie oznacza,
10: że
11: nie ma hitów na maksa. How does it feel? Dub dogs.
10: Zrób jeszcze raz, Filip. Bo nie zrobisz.

robi naprawdę dobrą robotę. Oj, będę się starał do 12. Kolejny program byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Odpalamy czwartek. Piotrek Niewald. Dzień dobry. A że dzisiaj czwartek, to tematów weekendowych co niemiara.

0: Reklama.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja, Madzia.
14: Hey, it's Teddy Swims.
15: Hey, yo, this is Eminem.
16: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Mazowsze, Ciechanów, Mław

Najlepsza motywacja do roboty? No to praca sama się zrobi, tak? Bo to najlepszy program do słuchania w pracy. Muzyka i Lenium. No to muzycznie będzie w ten weekend, o czym będę informował. To nie tylko parkiety, to nie tylko koncerty, ale fajne pikniki, które na koniec lata, które trwa na Mazowszu, będą się odbywały. Dlatego nawet za chwilę wrócę i opowiem wam o pewnym pikniku, który będzie odbywał się w Płońsku, ale inne regiony pozaglądam sobie gdzieś tam zwiedzę, bo dużo dzieje się oczywiście w Płocku, będziemy w Ciechanowie, w Domławy sobie zajrzymy i w tym programie na pewno pomożemy wam w wyborach, co jeszcze w ten weekend robić. Na bieżąco będziemy informować o pogodzie. Sprawdzałem pogodę na Mazowszu. Słoneczny weekend, sobota i niedziela. Lekkie opady, jutro może być pochmurno, ale na bieżąco też będziemy informować was, gdzie lepiej, gdzie gorzej i gdzie warto kurteczkę grubszą wziąć. A teraz pod tę kawkę przy RMF Max. Proszę pobujać bioderkami. Czwartek zrobi się fajniejszy. Szef bardziej uśmiechnięty będzie. No i

0: podsiadło w RMF Max w programie Bele do obiadu. Robimy to na błysk. No to wracamy do zabawy Casa de Palma i mamy dla was rundę bonusową, która mnoży wasze zgłoszenia do finału. Ale uwaga! 600 razy pomnożymy SMS-a i wejście do finału przez www.rmfmax.pl. Ale jak macie w swoim numerze telefonu trójkę i dziewiątkę, to jeszcze wam to podwoimy. I macie 1200 szans dostania się do finału za jednego SMS-a, który wysyłacie na 7327 i piszecie w treści Max. Jeden kosztuje 3,69, ale macie 600 szans od tej pory przez kilka minut. A jak macie w swoim numerze telefonu trójkę, dziewiątkę, no to jeszcze razy tyle. 1200 szans dostania się do finału. Skorzystajcie koniecznie. 15 tysięcy, tak to Casa de Palma. Pamiętajcie, 15 tysięcy dzisiaj jest do wzięcia. No i nagrody rzeczowe. Max wyślijcie na 7327. Zapraszamy do finału.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
6: Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. O poranku na termometrach 15 stopni w Ciechanowie, 16 w Płońsku i o 105 cieplej w Mławie. Na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje z zachodu i południowego zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna i nie powinna mieć większego wpływu na nasze samopoczucie. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
7: RMF Max.
8: RMF Max Mazowsze.

Kolega po raz kolejny udowadnia swój talent. Dracula i Tame Impala w RMF Max. Chociaż do Halloween jeszcze trochę zostało i na pewno na razie informacji o Halloween w naszym regionie nie będzie, to mam dla Mazowsza kilka informacji weekendowych, które na pewno pomogą jeszcze to lato skonsumować na maksa. Lanbury, Rafał Maserak i wielki Mazo Piknik 5 września. Pojutrze w sobotę zaczynają po godzinie 13 strefą aktywności, pokazy iluzjonisty, warsztaty tworzenia naturalnych zapachów i dużo, dużo więcej. A jarmark z pysznym lokalnym jedzeniem i wyrobami rzemieślniczymi. Tutaj trzeba wybrać się do Płońska. Oni tutaj robią właśnie taki Mazo Piknik, zaczynając już po godzinie 13. Wszystko na terenie zielonym za galerią Multibox, ulica Żołnierzy Wyklętych 12. W sobotę od 13 do 22. RMF Max. Kolejne ciekawe informacje w waszym ukochanym RMF Max i w byle do obiadu po 10:00 zostawiam was w dobrym towarzystwie. Zalia.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam. Jestem Agata.
12: What up, it's the weekend.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Jest 10:00, pora na kolejny flash i najświeższą prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak, dzień dobry, ponownie ruszamy. Były długie, a jeszcze się wydłużyły. Mowa o kolejkach do lekarzy na kolanoskopię czy rezonans magnetyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonywane ponad plan. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
18: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych.
17: Ten program dotyczy jednak osób, które mają od 40 do 65 lat, dodaje Michał Dobrołowicz.
16: To jest RMF Max Mazowsze.
17: We fleszu o 10:00 czas na garść informacji z regionu, a zaczynamy od przypomnienia, bo jak ustalił nasz reporter, do 10 września przedłużono zakaz wstępu do uroczyska Śmiecin.
19: Wstrzymajmy się jeszcze. No, wszyscy wiemy, że tutaj w ostatnim czasie, w miesiącu sierpniu, nawiedziły nas w zasadzie dwie burze takie. Jedna po drugiej w odstępie kilkudniowym. Ta pierwsza 10 sierpnia, no to przewróciła tutaj według naszych szacunków około 200 metrów w samym tylko uroczysku Śmiecin, czyli 200 metrów sześciennych drewna. No trzeba by było pozyskać i z tego lasu usunąć. Ale potem zaraz przyszła kolejna burza, no i tam dołożyła trochę, także szacujemy, że w sumie to będzie około 500 metrów sześciennych.
17: Mówił nam Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Jeśli jednak brakuje wam leśnych wędrówek, śmiało możecie spacerować w Lesie Krubińskim. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw, tym razem o problemie odpadów z terenu byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy znajdą się pieniądze na ich usunięcie. Marszałek Mazowsza zwracał się o dotację do wojewody, ten z kolei do Ministerstwa Klimatu. Na razie starania spełzły na niczym.
20: Pierwszy wniosek składaliśmy w 2023 roku, a następnie ten wniosek był ponawiany w 2024 roku i w 2025 2005 roku. No niestety bezskutecznie. Natomiast z korespondencji, którą posiadamy, wynika, że wojewoda mazowiecki zwracał się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania.
17: Wyjaśniała Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Koniec darmowego parkowania przy Ciechanowskim Szpitalu. Od dziś kierowcy znów zapłacą za postój. Pierwsze 40 minut pozostaje bezpłatne, potem pierwsza godzina kosztuje 6 zł, a każda kolejna 5. Nowy system automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne i pokazuje liczbę wolnych miejsc. I jeszcze krótkie przypomnienie, bo w Płońsku do 12.30 czeka na Was ekipa RCKiK. Krew można oddać przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, krew może oddać każda pełnoletnia i zdrowa osoba, a braki są, szczególnie jeśli chodzi o grupę krwi AB+.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Czas na szczegółową prognozę pogody. Rzućmy okiem na mapy meteo, a tam sporo chmur nad Mazowszem. Spokojnie, padać nie powinno. Synoptycy spodziewają się nawet przejaśnień. Przed południem na termometrach 19 stopni w Ciechanowie, 20 w Płońsku i w Mławie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu może chwilami mocniej powiać, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lecimy wysoko, także po 10:00, tu RMF Maxi, byle do obiadu. Niech Wam się dobrze pracuje, weekend biforuje i czwartek dobrze rozkręca, także po 10:00. Trzeci dzień września, Izabela Szymon Gerard, najlepszości z okazji imienin. No i dla urodzonych 3 września, Piona. W świętach nietypowych odnotowujemy Dzień Wieżowców. No to może nie będziemy teraz mówić o tych betonowych molochach, tylko na przykład o wysokich ludziach. Pozdrawiamy.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

A to z RMF Max, ubrę do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. A że jesteśmy specjalistami od nowości, to na ten weekend mamy dla was naprawdę fajne nowki sztuki. Czy, drodzy państwo, poznają ten fantastyczny głos Margaret? Ona także na naszej playliście Prima Ballerina, nowy single Margareta. Więcej o muzyce na rmfmax.pl. A propos tej kasy, no to jeszcze do wygrania w Casa de Palma naszej letniej zabawie. A tych panów pewnie gdzieś na koncertach letnich spotkaliście. Mrozu i Kacperczyk także ze swoją nówką sztuką na playliście. Wszystko, czego chciałem. A więcej o naszych nutkach pamiętajcie, czytajcie, zaglądajcie, dowiadujcie się na rmfmax.pl. Co w tej robocie można pośpiewać po polsku, to można, prawda? Człowiekowi się parę rzeczy przypomni, gdzieś tam jakieś sytuacje letnie. No ja na przykład teraz mam zamknięte oczy i przypominam sobie cztery pory roku w RMF.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

Szacun dla was, szacun na Mazowszu, przed pracą sobie tak biegacie. Run, run, run, river! Biegał David Guetta i Alok na Mazowszu, a my przenosimy się na chwilę do Ciechanowa, bo szykują się dwa dni, naprawdę magiczne dni. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników kultury na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 11 i 12 września w Kamienicy Warszawskiej 18. To dwa dni pełne niesamowitych aktywności związanych z muzyką, tańcem i sztuką ludową. Etno Ciechanów 2026 nadciąga podczas następnego weekendu. 11 września warsztaty otwarte, dużo o ludowych rytmach, a 12 dla tych, którzy pragną zagłębić tajniki tradycji, warsztaty ludowe. Wszystko zaczyna się w okolicach południa i trwa do godzin wieczornych. Przypomnę, Etno Ciechanów już w najbliższy weekend, następny weekend, 11 i 12 września w godzinach południowych. Dokładnie wszystko będzie działo się w niejakiej Warszawskiej 18, w Kamienicy Warszawskiej 18. Tu RMF Max Mazowsze, to było trochę takich dziennych działaniach, a za chwilę przeniosę się na bardzo muzyczną, czasami nocną, czasami dzienną plażę, która jeszcze tego lata będzie zachwycała. Ale na razie obejmujemy noce, Jonathan, Lifka i PZ w RMF.

0: Nowy Fast Boy Music Sounds. Uwaga, Działkowiczu. Uwaga, ty, który teraz nie wiesz, co robić jeszcze w ten weekend. Mamy dla was naprawdę fajną propozycję, bo na przykład można zrobić popcorn, bo maszyna do popcornu jest do wygrania w RMF Max, albo lody, mamy maszynkę do lodów, głośnik JBL-a i wiele, wiele innych naprawdę świetnych nagród. 500 tak od razu można sobie wyszarpnąć, albo nagroda główna, czyli wygrać w Casa de Palma 15 tysięcy, jeszcze wersja letnia. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma może odkręcić 15 tysięcy dla was. Jak dostać się do finału? No na przykład jak nie możecie korzystać z telefonu, to warto by było zajrzeć na rmfmax.pl, bo na naszej stronie jest dużo bonusów, które mogą spowodować, że znajdziecie się w finale i tak na koniec lata 15 tysięcy wpadnie. Klikajcie koniecznie rmfmax.pl. To teraz w naszym regionie będzie o pogodzie, a później muzycznie wracam Axwellem.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
6: Czas na szczegółową prognozę pogody. Rzućmy okiem na mapy meteo, a tam sporo chmur nad Mazowszem. Spokojnie, padać nie powinno. Synoptycy spodziewają się nawet przejaśnień. Przed południem na termometrach 19 stopni w Ciechanowie, 20 w Płońsku i w Mławie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu może chwilami mocniej powiać, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
16: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rapowane i śpiewane na Mazowszu, a ja wiem, że o tej porze to oni już tam radyjka słuchają w tym miejscu, o którym chcę opowiedzieć. Tak, tak, tak, plaża Patelnia, całą ekipę bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, może przygotowują mu weekend, ale dostałem informację, że radyjko właśnie w Grabinie koło Płocka na plaży Patelnia sobie pogrywa i dobrze wam się pracuje. No to miłej pracy wam życzymy, także w sobotni wieczór, na który mamy zaproszenia na rmfmax.pl trzeba zaglądać, bo właśnie do plaży Patelnia przybywa cała ekipa w takiej naprawdę pełnym i grubym składzie. Szczepan, Tadeo, Wyguś i niesamowity Mata będą koncertować na plaży Patelnia właśnie w najbliższy sobotni wieczór. Bramy lokalu otwierają się w okolicy 20, a panowie na koncercie pojawią się mniej więcej o 1, ale warto wcześniej przybyć pod scenę, pod barierki, żeby po prostu dobrze pośpiewać, pobawić się i jeszcze skorzystać z tego lata. Zaglądajcie po bilety na rmfmax.pl, a teraz do nas tutaj na Mazowszu zagląda Armin van Buuren. A my słyszymy się po 11.

już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19:55 w Polsacie.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
24: 11, a to oznacza czas na flesz w pigułce. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Daria Polak, dzień dobry, ponownie zapraszam. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
25: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy zł brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
24: Tyle Igor Skrzypek.
26: To jest RMF Max Mazowsze.
24: Ponad 700 niewybuchów z II wojny światowej znalazł rolnik z gminy Płońsk. Amunicja strzelecka, granaty ręczne i inne przedmioty znajdowały się na polu około 20 metrów od zabudowań. Na miejsce wezwano patrol saperski z Kazunia. A teraz przenosimy się do naszego studia. Z nami Kamil Puternicki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę krajowej 60 w powiatach płockim i płońskim. Chodzi o odcinek pomiędzy Psarami a Raciążem wraz z obwodnicą Drobina. Kamil, jakie znaczenie ma inwestycja dla regionu?
0: Główny cel inwestycji to oczywiście poprawa bezpieczeństwa kierowców, jak i pieszych. Planowane jest poszerzenie drogi i wzmocnienie konstrukcji jezdni. Powstaną nowe chodniki, drogi obsługi ruchu lokalnego, w tym dojazdowe do posesji i obiektów użyteczności publicznej. Ponadto powstaną nowe skrzyżowania.
24: A do kiedy można składać oferty w przetargu?
0: Jak ustaliłem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, termin składania ofert mija 8 października. Umowa z wykonawcą, jeżeli nie będzie żadnych odwołań w przetargu, zostanie podpisana na przełomie roku 2026 i 2027.
24: Dzięki, Kamil, a teraz czas na Mławę, gdzie jak już informowaliśmy na antenie RMF Max, jeszcze w tym roku kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami na ulicy Kościuszki. Planowany jest tam remont, ale zanim się rozpocznie, pierwszy etap prac obejmie przebudowę sieci wodociągowej.
6: Drugim elementem pan starosta planuje złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie w ramach remontu nawierzchni ulicy Kościuszki, tak żeby w ramach tych środków w 2027 roku wykonać nakładkę asfaltową. Roboty brukarskie, roboty związane z asfaltem zaplanowane są na przyszły rok.
24: A to był Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. Kończymy sportowymi emocjami, bo przed nami dzień otwarty policji w Ciechanowie. W sobotę na stadionie przy ulicy 3 Maja zmierzy się 10 policyjnych drużyn z Mazowsza. Na miejscu także atrakcje dla mieszkańców, m.in. radiowozy, psy służbowe, symulator dachowania i wirtualna strzelnica. Start o 9.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Czwartek na Mazowszu upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. W pierwszej połowie dnia możemy jeszcze liczyć na przejaśnienia, jednak według synoptyków po południu sytuacja się zmieni. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Ciechanowie i Płońsku, a także 22 w Mławie. Wiatr z zachodu momentami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: W każdej chwili Max nadaje hit.
20: Dzień dobry na robocie, dzień dobry po robocie, dzień dobry przed robotą. Byle do obiadu, najlepszy program do szkolenia w pracy. No tak, miłej pracy życzę wam także po 11:00 i dobrze, że z nami jesteście. Piotrek Niewac, to byle do obiadu, to najlepszy program do szkolenia w pracy w RMF Max. No i dla tych, którzy jeszcze nie mają jakiejś tam motywacji, no to ja mogę tylko przypomnieć, że cały czas jest lato, cały czas jest fajnie, muzyczka sobie świetnie gra, mamy czwartek, lada chwila zrobi nam się popołudnie i będzie piąteczek, piątunio, a co? Temper City, zostańcie.

Tarczym z RMF Max Mazowsza. On to potrafi bez końca, prawda? My też bez końca potrafimy was motywować i dobrze nakręcać do działania. Fajny temat dla całych rodzin. No właśnie, jak tam wasze bąbelki? Wróciły już ze szkoły, czy jeszcze nie? Temat jest rodzinny. Targi zajęć pozalekcyjnych. Już w tym tygodniu o tym mówiłem, ale warto powtórzyć, że na Niechockiej 5 w Ciechanowie w najbliższą sobotę od 10 do 14 odbywają się targi zajęć pozalekcyjnych. Jak piszą organizatorzy, bardzo ciekawa i skuteczna forma promocji, gdzie w jednym miejscu rodzice wraz z dziećmi mogą zapoznać się z lokalną ofertą edukacyjno-rozrywkową na ten rok szkolny 2026-2027. Tam też będzie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i na pewno będzie się działo. Wszystko, przypominam, zaczyna się o 10 w Centrum Handlowym Mrówka na ulicy Niechockiej 5 w Ciechanowie. A jak trochę kasy zabrakło na przybory szkolne albo na jakieś książki, to zostańcie z nami. Mamy pomysł na rundę bonusową w naszej zabawie Kasa.

0: Nie później, nie za godzinę, nie za 10 minut, tylko teraz, teraz i teraz, jeszcze mówię raz, teraz, tu i teraz. Wyślijcie SMS-a o treści MAX. Jeden kosztuje tylko 3,69. Spróbujcie dostać się do finału naszej zabawy Casa de Palma. MAX na 7327, ale dlaczego akurat teraz? Dlatego, że teraz odpalam dla was rundę bonusową. No i każdego takiego SMS-a i zgłoszenie na rmfmax.pl pomnożę razy 550 szans. Czyli tak naprawdę jeden wysłany SMS to 550 szans dostanie się do finału naszej jeszcze letniej zabawy Casa de Palma, a w roli głównej tutaj na dzisiaj 15 tysięcy. Tylko żeby nie było, a mogłaś wysłać SMS-a, a mogłaś wygrać 15 tysięcy, albo mogłaś. MAX, wyślijcie na 7327. Runda bonusowa wystartowała.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Ach, niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: I po reklamie. RMF Max.
14: RMF Max Mazowsze.

Jeszcze nie ostatni dzień lata, ale nagranie na pewno dobrze motywuje w robocie, prawda? Gips i Igo w RMF Max na Mazowszu, a teraz będzie dobra motywacja, ale będzie bardzo słodziutka i bardzo pyszna motywacja, więc jak ktoś jest głodny, to może lepiej niech teraz tej informacji nie słucha. Z naszego regionu trzeba wybrać się na południe. Trzeba wybrać się do Przyjmy 19 IUF, województwo mazowieckie, cały czas, a tutaj odbywa się, uwaga, 11. Festiwal Powideł Olenderskich, Olenderfest 2026. Odbywa się po raz 11, a ja osobiście nie byłem ani razu. No i nie wiem, czy czasem w najbliższą sobotę 5 września tutaj na te powidełka i na te wyjątkowe wydarzenie nie wyskoczę, bo to oprócz jedzenia będzie dużo, dużo więcej tradycji, dużo, dużo więcej o historii, no i na pewno pysznego jedzonka klasycznego. No to ja tutaj te food trucki, pierogarnie i tak dalej będę odwiedzał i już mi teraz ślinka leci na te wyjątkowe powidła w najbliższy sobotni czas właśnie na tym Olenderfest.

0: Panorama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 3,17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Lidl. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
7: Czwartek na Mazowszu upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. W pierwszej połowie dnia możemy jeszcze liczyć na przejaśnienia, jednak według synoptyków po południu sytuacja się zmieni. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Ciechanowie i Płońsku, a także 22 w Mławie. Wiatr z zachodu momentami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
8: RMF Max.
9: RMF Max Mazowsze.

schłonienia, w końcu to lato na maksa było i cały czas trwa, a to byle do obiadu. Tak o tej porze motywujemy do pracy, ale także opowiadamy o tym, co w weekend można robić. Mamy bilety na fajne koncerty, a na naszym facebookowym profilu i w ogóle na social mediach RMF Max zrobiło się mega głośno dzięki Strefie 57. No i na przykład Kaśka Tuchacka z Eleski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie i MK pojawią się w sobotę w Przytkowicach koło Krakowa. Macie ochotę na bilety? Słuchajcie nas po południu, zaglądajcie na profil oczywiście facebookowy i nie tylko RMF Max, na naszą stronę zaglądajcie. No i bawcie się pięknie, a ja koncertowo tutaj do was wrócę, byle do obiadu, jutro po 9:00. Świetnego popołudnia z RMF Max. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye. To jest nowość RMF.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Samo południe w RMF Max Mazowsze to czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Daria Polak melduje się w studiu. Zapraszam. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. A przypomnijmy, przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty?
16: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne. Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
15: To był Michał Dobrołowicz.
17: To jest RMF Max Mazowsze.
15: W RMF Max Mazowsze czas na garść lokalnych informacji i zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na S8. W pobliżu stolicy w kierunku Białegostoku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmieniamy temat, bo mieszkańcy Ciechanowa wybrali projekty budżetu obywatelskiego. W tym roku zrealizowanych zostanie 17 pomysłów, 9 osiedlowych i 8 ogólnomiejskich. W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Wśród zwycięskich projektów są m.in. inwestycje związane z oświetleniem, placami zabaw, parkingami, a także zajęcia sportowe dla dzieci i pomoc bezdomnym kotom. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. We fleszu o 12 wracamy do tematu, o którym mówiliśmy już na naszej antenie. Przypomnijmy, do połowy września trwa nabór do szkół średnich dla dorosłych. Ci, którzy po różnych życiowych perturbacjach chcieliby wrócić do nauki, mają sporo możliwości. Jest liceum, ale nie tylko.
4: jeśli chodzi o szkołę branżową drugiego stopnia, bo też po raz pierwszy otwieramy i to po raz pierwszy też na terenie Ciechanowa. Tutaj prowadzimy nabór w dwóch kierunkach. Technik mechanik samochodowy i technik usług gastronomicznych. Tutaj mogą składać uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia, którzy kończyli maksymalnie w 21 roku tą szkołę. Są przedmioty ogólnokształcące, ich jest niedużo, bo jest polski, jest matematyka, jest język nowożytny i informatyka w pierwszym semestrze.
15: Tłumaczył Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie. Czas na przypomnienie, bo już w tę sobotę w Płońsku wielki mazopiknik. Od 13 na terenie za galerią Multibox mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a wieczorem taneczne warsztaty z Rafałem Maserakiem i koncert Landberry. Początek muzycznej części o 18.30, a gwiazda wieczoru wystąpi o 20.45. I jeszcze krótko o Mławie, bo do 6 października trwają konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Podmiejska. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, a poza tym zaplanowano też spotkanie otwarte, które odbędzie się 25 września o 16.30 w Urzędzie Miasta.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś maksymalnie 22 stopnie w Ciechanowie i Płońsku, a w Mławie o 1 stopień więcej. Chmur na Mazowszu przybywa, ale padać nie powinno, więc parasole raczej się nie przydadzą. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje z zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a warunki biometeo nie powinny mieć wpływu na nasze samopoczucie. Jeśli jeszcze nie macie planów na popołudnie, to proponujemy spacer albo rower.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: RMF Max, hity na maksa.
20: Jak w pracy jest z wami super ekipa, to czas w pracy mija zdecydowanie szybciej.
21: Dlatego wszyscy jesteśmy RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: Majla.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość,
2: przedłużyć lato jeden dzień.
1: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wjechało popołudnie do RMF Max i od razu mamy dla was coś specjalnego, ale sorry, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają trójkę w swoim numerze telefonu.
1: 15 tysięcy złotych. 1200 razy łatwiej. Taką mamy dla was ofertę. Jeżeli macie trójkę w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz mnożymy wasze szanse na tą kasę razy 1200.
0: Ulala. Kto ma cyfrę 3 w swoim numerze telefonu, ten wysyła Max na 7327.
1: Trójka w numerze telefonu i jeszcze więcej szans na 15 tysięcy złotych.
0: Wyślij Max na 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
6: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
7: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
8: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: I po reklamie.

0: Najfajniejsze hity, żeby lepiej wam się pracowało w ten czwartek, grają oczywiście w RMF Max.
1: Najważniejsze informacje mamy o pełnej. Dzisiaj dużo się dzieje w kraju. Minister spraw zagranicznych przemawia o tym, o czym mówi. To zawsze wiecie jako pierwsi, słuchając RMF Max. Ale uwagę obserwatorów przykuł nietypowy krawat pana ministra.
0: Piękny, dodajmy, krawat.
1: O, mówi Asia, dla mnie to jest po prostu krawat w muchy, słuchajcie, krawat w muchy.
0: Bardzo
1: muchy,
0: ładny krawat w muchy, no.
1: No, taki kompromisowy. Jak wychodzisz z domu i nie wiesz, co założyć. Czy krawat, czy muchę, krawat, czy muchę. Kochanie, pomóż.
0: Krawat w muchy.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: jeden z tych hitów, przy których bardzo trzeba uważać, co się robi. Bo tak, kto miał w ręce popołudniową kawkę, ten najpewniej ma już pochlapane spodnie. Tak to buja, tak to kołysze. Tame Impala, Loser.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Pięknie to wleciało, Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
6: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
22: Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś maksymalnie 22 stopnie w Ciechanowie i Płońsku, a w Mławie o 1 stopień więcej. Chmur na Mazowszu przybywa, ale padać nie powinno, więc parasole raczej się nie przydadzą. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje z zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a warunki biometeo nie powinny mieć wpływu na nasze samopoczucie. Jeśli jeszcze nie macie planów na popołudnie, to proponujemy spacer albo rower.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: Cheat Codes i Demi Lovato, świetny duet, ale bardziej od niego lubię tylko przysłowie.
1: Naprawdę, Aśka uwielbia przysłowie.
0: Mam na dzisiaj fantastyczne przysłowie, słuchajcie. Trzeci dzień września, uwaga, wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: O Jezu, a dzisiaj krzyczy do mnie czwartek, żeby z napisem poniedziałek nie nosić majtek. Bo dzisiaj wiadomo jest już o 3 dni na nie za późno.
0: Przebierz się.
1: Ważne informacje. Przepraszam, jeszcze bardziej ważne informacje we Fleszu Plus. Prognoza pogody już za parę chwil o 13.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: 13 w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry, ponownie zapraszam. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Sprawdźmy więc, gdzie jeździliśmy najczęściej i ile nas to kosztowało.
11: Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczne Turystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 zł.
10: Tyle Igor Skrzypek.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
10: Dobre informacje napływają z Mławy. Miasto pozyskało prawie 5 milionów złotych. Część środków zostanie przeznaczona na rewitalizację obszaru placu 1 Maja, a część na rewitalizację budynku przy ulicy Narutowicza 6. O tej ostatniej inwestycji więcej opowie nasz reporter.
13: Budynek przy ulicy Narutowicza czeka kompleksowa modernizacja. Oprócz tego, że zostanie docieplony, wymienione będą także okna i drzwi, zmodernizowane zostanie ogrzewanie. Cały budynek stanie się bardziej energooszczędny. Ponadto odnowione zostanie również jego otoczenie. Powstaną nowe podjazdy, patio i ogrodzenie.
10: Tyle od Kamila Puternickiego. Dobre wiadomości także dla działkowców w Ciechanowie. 3 rodzinne ogrody działkowe dostały miejskie wsparcie na rozwój infrastruktury. Na Kolejarzu powstaje wodociąg, który doprowadzi wodę do ponad 120 działek. Na Grędzicach budowana jest wiata na odpady i droga dojazdowa, a już niebawem ruszy inwestycja na Krubinie. A żeby nie było tak kolorowo, kilka słów na temat problemów w związku z usunięciem odpadów z terenu po byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Jak już mówiliśmy we wcześniejszych fleszach, nadal nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle znajdą się pieniądze na ten cel.
14: Zadanie, o którym mowa, czyli usunięcie tych odpadów z ulicy Fabrycznej, jest zadaniem zleconym z administracji rządowej. Co to oznacza? Oznacza to, że zadanie te mają wykonać samorządy, w tym przypadku samorząd województwa, natomiast środki na ten cel musi zgodnie z przepisami przekazać strona rządowa. Niestety do tej pory tego nie zrobiła.
10: Mówiła nam Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Usunięcie odpadów z Fabrycznej w Ciechanowie oszacowano na 70 milionów złotych. We fleszu o 13 nie mogło zabraknąć również odrobiny rozrywki. Etno Ciechanów już w przyszłym tygodniu. 11 i 12 września w kamienicy przy Warszawskiej 18 będą warsztaty, rękodzieło i koncerty inspirowane muzyką ludową. Finałem festiwalu będzie występ Grzecha Piotrowskiego z projektem Ludowika i gościnnym udziałem norweskiej wokalistki. Była propozycja na przyszły weekend, a czy macie już plany na ten nadchodzący? Jeśli nie, to zostańcie z nami, bo mamy dla Was coś ekstra, a o tym za niespełna godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Na termometrach 22 stopnie w Ciechanowie, Płońsku i Mławie, a słupki rtęci, jeśli dziś jeszcze podskoczą, to nieznacznie. Chmur nad Mazowszem przybywa, a co w prognozach na wieczór i noc? W regionie mazowieckim czeka nas sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, szczególnie w okolicy Ciechanowa i Mławy. Na termometrach najchłodniej 14 stopni, wiatr z południowego zachodu powieje w porywach do prawie 40 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na
17: maksa. Po 13 na zegarach RMF Max. Komu nie pasuje plan lekcji? No proszę bardzo, nie pasuje ci plan lekcji? Słuchaj RMF Max, powiemy ci, jak można plan lekcji naprawić.
18: Na popołudnie RMF Max zawsze możecie liczyć. Mamy też hity na maksa. RMF Max. I Sowę przyleciała i nie chce polecieć.

0: RMF Max jest po to, by grać wam właśnie takie numery. Sylwa Bumpa. I po to, by przedłużyć wam wakacje o cały równiutki tydzień.
1: No i dorzucić wam jeszcze 15 tysięcy do tych waszych dłuższych wakacji.
0: Uwielbiam.
1: Bo my jak już lecimy, to lecimy szeroko.
0: A i grubo albo wcale. 15 tysięcy złotych specjalnie dla was, jeżeli chcecie wygrać te pieniądze, a wiem, że chcecie, bo każdy chce wygrać 15 tysięcy, to pamiętajcie, że teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić do zabawy. Każde zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327.
1: Max. Mnożymy razy 490.
0: Łatwiej wygrać 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.
2: Reklama.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Landery. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba. Dołączam.
18: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
19: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
20: Hej, tu jest Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: jeszcze wakacyjny vibe. Ona poczuła dłonie na sukience, pomyślała, że chce więcej. Bledka, nasza co kochana, wyjątkowa. Dlatego następna jej piosenka na pewno będzie o miłości.
1: I też będzie hitem i będziemy ją grać w RMF Max.
0: A teraz sobie robimy bardzo fajne czwartkowe popołudnie w pracy.
1: Komu nie pasuje plan lekcji w szkole?
0: Bo parę osób by się znalazło.
1: Bo na przykład kilka dni z rzędu zaczyna bardzo wcześnie, powiedzmy o 7 rano, to szkołę można zgłosić do sanepidu, bo taki plan lekcji jest niehigieniczny.
0: O, to najlepiej, jak komuś nie pasuje plan lekcji, to trzeba podejść do rozwiązania problemu higienicznie.
1: Czyli?
0: Czyli ze szkoły się zmyć. Zmyć się ze szkoły.

0: świetny Alan Walker. Pogoda? Wiadomo. Rano zimno, w południe gorąco, wieczorem chłodno.
1: Wszystko w temacie pogody mamy dla Was zebrane w najnowszej prognozie. Zostańcie, żeby poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela.

0: ticketenergilandia.pl.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
4: Na termometrach 22 stopnie w Ciechanowie, Płońsku i Mławie, a słupki rtęci, jeśli dziś jeszcze podskoczą, to nieznacznie. Chmur nad Mazowszem przybywa, a co w prognozach na wieczór i noc? W regionie mazowieckim czeka nas sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, szczególnie w okolicy Ciechanowa i Mławy. Na termometrach najchłodniej 14 stopni, wiatr z południowego zachodu powieje w porywach do prawie 40 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: właśnie tak miało być. Na zawsze, już, jak w tej piosence. A tu byliście w zeszłym tygodniu na wakacjach, a tu Ola Mirosław niespodziewanie, pyk, zakończyła karierę.
1: Nasza Ola Mirosław, ta dziewczyna, która wspina się turbo szybko po ściankach wspinaczkowych, mistrzyni świata, Europy, mistrzyni olimpijska, w ubiegłym tygodniu powiedziała, że to koniec.
0: Zaskoczyła wszystkich ze mną na czele.
1: No, w ogóle gdzieś mi, a ja zaraz za
0: gdzieś
1: tobą.
0: Mi to uciekło. No, od tego nas macie, żebyście ogarnęli wszystkie ważne informacje, ale Ola zakończyła karierę dokładnie tak samo, jak wchodziła. Szybko. Niespodziewanie szybko. Bardzo dziękujemy za wszystkie wzruszenia.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest. I po reklamie.
4: Asia.
5: Ania.
4: Martyna.

0: Na zegarach 14, z wami Daria Polak, słuchacie RMF Max Mazowsze, a to pora na najnowszy flash i pogodę. Ruszamy. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by przyjrzały się, czy wokół prezydenta nie doszło do lobbingu. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
1: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
2: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
0: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem szefowa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Zamiast mandatu policyjny areszt i zarzut korupcyjny. 59-latek zatrzymany na S7 w rejonie Mławy próbował wręczyć policjantowi 200 zł za odstąpienie od czynności. Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo, za które grozi nawet 10 lat więzienia. Wakacje już niestety za nami, a teraz czas na bezpieczny powrót do szkoły pod okiem policji. W Ciechanowie trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi i strażnicy miejscy pilnują przejść dla pieszych w rejonie szkół i sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają przepisów. Policjanci będą też rozmawiać z uczniami i rodzicami o bezpieczeństwie na drodze. Jedni dopiero zaczynają naukę, inni natomiast wracają do szkoły po różnych przeżyciach. I właśnie o tej drugiej grupie teraz na naszej antenie, a chodzi o osoby dorosłe, które chcą nadrobić zaległości albo zdobyć nowe kwalifikacje. Do połowy września trwa nabór m.in. do liceum, a po raz pierwszy w Ciechanowie także do branżowej szkoły drugiego stopnia.
4: Przedmioty zawodowe będą prowadzone na kursach kształcenia zawodowego. Po ukończeniu przedmiotów zawodowych w cyklu tych dwuletnich i kursów zawodowych otrzymają tytuł technika danej specjalności. Ponadto mamy jeszcze szkołę policjalną, czyli prowadzimy nabór do szkoły policjalnej na technika administracji.
0: Wyliczał Sławomir Kubiński, dyrektor zespołu szkół technicznych CKU w Ciechanowie. Jeszcze krótko o programie Czyste Powietrze w Ciechanowie. Mieszkańcy mogą skorzystać z punktu konsultacyjnego, gdzie dostaną pomoc m.in. przy wnioskach o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację. Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Wodnej 1. I na koniec obiecana propozycja na weekend. Gombao 3-3 w pełnym składzie już w sobotę na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Na jednej scenie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Bramy otwierają się o 20, a my mamy dla Was podwójne wejściówki. Poszczegóły wbijajcie na stronę RMF Max do zakładki Mazowsze. To był Mazowiecki Flash w pigułce. Zostańcie z nami, bo już za niespełna godzinę wrócimy do tematu odpadów zalegających na terenie pobyłej cukrowni przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. Nadal nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle znajdą się pieniądze na ten cel. Teraz pogoda.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 23 stopnie w Ciechanowie i Płońsku, o stopień mniej w Mławie. Na niebie przybywa chmur, ale według synoptyków możemy jeszcze liczyć na przejaśnienia. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i wilgotne. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Płońska. Na termometrach zobaczymy 14 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej, zwłaszcza przez wiatr, który w porywach osiągnie nawet 37 km na godzinę. Ciśnienie pozostanie wysokie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Te pyszne ciasteczka dzisiaj to do pracy przyniosła Izabela albo Szymon.
7: I ważna wiadomość dla Rozalii, jutro ty.
6: Imieninowe pozdrowienia dla wszystkich.
7: Asia, Irek i wy.
6: Razem jesteśmy RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Najbardziej zaskakująca historia, jaką usłyszycie tego popołudnia, jest właśnie teraz w RMF Max.
1: 20 lat temu pewien Majamczyk, czyli mieszkaniec Miami, wyjechał na Jamajkę i nagrał piosenkę.
0: A potem siadł na jej punkcie, oszalał i z tej okazji gramy ją w RMF Max. Nazywa się Sean Kingston. Jayo!

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielki hit tych wakacji, Męskie granie w RMF Max i ostatnie dwa dni na zdobycie naprawdę dużych pieniędzy.
2: 15 tysięcy złotych do zdobycia tutaj w RMF Max. Kto chce je zdobyć, wchodzi na nasze www.
3: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: Ana, Meo, Sirek, Jakubek i popołudnie pełne hitów, bo razem jesteśmy RMF Max.
1: A jak już się tak zrobiło amerykańsko, to piękna historia zza oceanu.
0: Oh yeah.
1: Mężczyznę trafił piorun.
0: Szlak go trafił, a i na piorun.
1: Dosłownie.
0: Pierdychnęło go na podjeździe, normalnie puf.
1: Ale... Na szczęście wstał i doszedł do domu i nic mu się nie stało.
0: Brawo. Na szczęście to było w Ameryce, a nie w Polsce, bo w Polsce to już by mu Tauron za ten prąd kazał zapłacić, co go strzelił.

0: Reklama.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu Radek.
3: Z tej strony Asia.
4: Hi, this is Cascada.
5: Hej, tu Roxy Węgiel.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
10: 23 stopnie w Ciechanowie i Płońsku, o stopień mniej w Mławie. Na niebie przybywa chmur, ale według synoptyków możemy jeszcze liczyć na przejaśnienia. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i wilgotne. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Płońska. Na termometrach zobaczymy 14 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej, zwłaszcza przez wiatr, który w porywach osiągnie nawet 37 km na godzinę. Ciśnienie pozostanie wysokie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: Podobno dzisiaj w pracy jest jakoś tak trudnie.
1: Czy rozumiemy, jak macie trochę pod górkę?
0: Co z górkę? Bo jutro ma być z górki, bo jutro jest piątek.
1: Piątek!
0: Tak, Asia Meus już smaruje wrotki. Irek Jakubek, ja dzisiaj przyszedłem z nasmarowanymi. Do jutra po 12:00.

0: Gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
2: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: I po reklamie.

0: Ja, to jest dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Jest 15, a w RMF Max Mazowsze to oznacza czas na najnowszy flash i sport. Daria Polak melduje się w studiu, zapraszam. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy placówek oświatowych podkreślają, że raczej nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
7: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
6: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: We fleszu o 15 czas na garść informacji z regionu. Policjanci z Ciechanowa kontrolują użytkowników hulajnóg elektrycznych. Na ulicy Szwankę zatrzymali 15-latka, który przewoził pasażera i nie miał kasku. Nastolatek za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. A teraz o tym, co dalej z odpadami po byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Ich usunięcie może kosztować nawet 70 milionów złotych, a pieniędzy wciąż nie ma.
8: Mamy związane ręce, mimo szczerych chęci doprowadzenia tej sprawy jak najszybciej do rozwiązania. Natomiast odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnosi się do procedury naboru do środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie odpadów niebezpiecznych w trybie artykułu 26a ustawy o odpadach. I tutaj jest, że tak powiem, klucz sprawy, ponieważ w przypadku nieruchomości przy ulicy Fabrycznej nie mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.
6: Wyjaśniała Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Zmieniamy temat, bo mamy dobrą wiadomość dla miłośników dwóch kółek z Ciechanowa. Jest ważny krok w kierunku budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Pułtuskiej. Miasto wybrało firmę, która przygotuje dokumentację techniczną inwestycji. Trasa ma mieć niespełna 2 kilometry i połączy Ciechanów z okolicami Władysławowa. I przyszła pora na odrobinę historii. Wrzesień Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaczyna od jubileuszowych, bo 20 spotkań z historią właśnie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Zamku Książąt Mazowieckich. A co w programie? To sprawdził dla Was nasz reporter.
9: Muzeum zaprasza na widowisko historyczne połączone z piknikiem rodzinnym. Impreza startuje w sobotę od godziny 13.
10: Przenosimy się w czasy średniowiecza. Będzie wiele stoisk edukacyjnych, ale także będą tradycyjne teatry, będzie pokaz woltyżerki czy strzelania z łuku.
9: Zapowiada Piotr Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i dodaje, że nie zabraknie także profesjonalnych walk rycerskich.
6: Mówił Kamil Puternicki. We fleszu o 15 to już wszystkie informacje. Teraz czas na dawkę sportowych emocji, którą przygotował dla nas Krzysiek Chwaliński.
5: Info z pierwszej ręki.
11: Flesz sportowy w RMF Max.
12: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flesz sportowy. Na początek siatkówka. Polki w Stambule rozpoczęły właśnie mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Europy. Przeciwniczkami Holenderki. Kilka zawodniczek tej reprezentacji jest lub była związana z polskimi klubami. To rywalki, ale jednocześnie koleżanki klubowe biało-czerwonych.
13: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
12: To Klaudia Łydych, libero naszej kadry w półfinale. Ale mamy nadzieję, że na biało-czerwone czeka już mocna Italia. O 17 w Nowym Jorku kolejny mecz Igi Świątek na US Open. Polka zmierzy się z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. A dziś także zaległy mecz Ekstraklasy i hit kolejki. Lech zagra przeciwko Jagiellonii. Mecz o 20:30.
11: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie, a na Mazowszu przybywa chmur. Co prawda według synoptyków możemy jeszcze liczyć na słońce, ale popołudnie zapowiada się raczej pochmurne. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie również pochmurne, ale i wilgotne. Możliwe są przelotne opady deszczu, miejscami nieco mocniejsze, szczególnie w okolicach Mławy. Na termometrach w regionie najchłodniej w Ciechanowie około 14 stopni. Wiatr z południowego zachodu będzie chwilami silniejszy, a wysokie ciśnienie utrzyma się przez całą noc.
5: gramy hity na maksa.
1: 4:03 i dobrą wiadomość mam, jakby już was
2: daj,
1: wrzesień zmęczył.
2: Daj.
1: 294 dni do wakacji zostały.
2: Co?
1: No
2: to
1: co?
2: Jest dobre? To mi się nie podoba, jest za dużo.
1: To jest dużo mniej niż rok. Znaczy nie dużo, ale trochę mniej niż rok.
2: Mamy inne definicje dobrych informacji, ale poszukamy tych naprawdę dobrych, obiecuję wam to. Siwek i Borycka, jesteśmy.

0: Postukaliśmy w pianinko, to była Taylor Swift w RMF Max 11 po trzeciej, ale teraz pora jeszcze zapytać was o to, za co lubicie swoją pracę, bo tak nam się spodobała wczoraj ta zabawka zawodówka, że dzisiaj robimy to jeszcze raz.
1: Na przykład za stukanie w pianinko mógłby napisać pianista, ale wolelibyśmy, żeby to były wiadomości, które będą nieco bardziej enigmatyczne, bo za wszelką cenę musicie w tej wiadomości uniknąć zasugerowania nam jakoś bardzo wprost, co to za praca, bo to będzie nasze dopiero zadanie w zabawie zawodówka, żeby to ustalić.
0: Tak jest, będziemy mieli 45 sekund, żeby zgadnąć wraz ze słuchaczami RMF Max, czym się w życiu zajmujecie, ale żeby w tej zabawie się znaleźć, to teraz trzeba napisać na Messengerze RMF Max, za co lubisz swoją pracę?
1: Max. 90 sekund będziemy później mieli, żeby przeprowadzić.
0: 90 w końcu?
1: 90 mamy sekund, tak. A ile
0: to dobrze,
1: byś chciała
0: to może
1: mieć?
0: Zgadniemy. Myślałam, że mniej.
1: Nie, 90 mamy.
0: No dobra, no to git.
1: Moją decyzją.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.

0: Armin van Buuren i Sasha. To jest taka rozgrzewka przed tym, co się będzie działo dzisiaj w RMF Max, numer Everlasting za nami. No znowu zatrzęsiemy palmami. Patrz, nawet się zrymowało. Casa de Palma, ta zabawa powraca dzisiaj. 15 tysięcy złotych nawet można wygrać, przypominam.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Wow.
1: Ale teraz może jedziecie sobie w korku i akurat pasażer nie ma nic do roboty, telefon jest w ręku. I ja tylko powiem tak, bo tu nie tylko 15 tysięcy złotych, ale inne też fajne nagrody. Są też maszynki do popcornu, są też maszynki do lodów, są głośniki JBL, jest 500 złotych na przykład, więc...
0: To jest, generalnie jest zabawa, słuchajcie, i to o to w tym tak naprawdę chodzi. Macie szansę powalczyć, poczuć tę adrenalinę i zobaczyć, jak to jest w finale zabawy Casa de Palma
1: w
0: RMF Max.
1: Bo ja nie dokończyłem zdania, co ten pasażer ma zrobić, jak ma telefon już w ręku, bo on tam siedzi i czeka. Więc ja mówię, hasło Max SMS-em ślecie pod numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób zapewniacie sobie tą zabawę.
0: 570 razy mnożymy teraz zgłoszenie w rundzie bonusowej, to są już ostatnie chwile, ostatnie momenty, więc można se zaszaleć, a co?
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: Tobi Romeo gra w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: A my sobie teraz z Iwoną zagramy w zabawę, która nazywa się Zawodówka. Cześć Iwona.
2: Hejka, bardzo miło was słyszeć.
0: Ciebie również. Napisałaś nam, że lubisz swoją pracę za to, że możesz bezkarnie być wścibska. To się zgadza?
2: Dokładnie tak.
3: Bardzo dużo żartów stworzyło.

0: się w naszych głowach, ale pomińmy je wszystkie, bo wiele z nich się nie nadawało na antenę i przejdźmy w takim razie wprost do zabawy. Iwona, będziemy mieli 90 sekund. Ty nam odpowiadaj proszę na nasze pytania w taki sposób, żeby szczerze nam odpowiedzieć, nie wprowadzić nas w błąd, ale też nam zadania nie ułatwiać, a my w 90 sekund z pomocą innych słuchaczy będziemy musieli ustalić, jaki zawód wykonujesz, okej?
1: Jasne.
0: No to was, kochani, prosimy, żebyście nam pomagali. Włączcie swój Messenger. Ja też odpalam nasz Messenger.
2: Ja już mam tutaj na widoku, także git. Będziemy widzieć wasze pytania do Iwony też jakby co. No to możemy chyba startować z tym zegarem.
0: 3, 2, 1, zaczynamy.
2: Iwona, czy pracujesz w korporacji?
1: Można tak powiedzieć.
2: Okej, okay. A pracujesz bardziej z klientami, czy z ludźmi w robocie swojej?
1: Oba.
2: Oba, okej. Okay.
0: Czy jesteś szefową jakiegoś działu?
1: Dzięki Bogu nie.
2: Rozumiem.
0: Ale masz szefową, jesteś w zespole jakimś.
1: Mam szefową, bardzo fajną szefową.
2: Okej, okay, pojawiła się propozycja na Messengerze od jednego ze słuchaczy, że być może jesteś księgową.
1: No i niestety zgadliście.
0: No nie! Tak szybko!
2: Wow.
0: No ale jednak obowiązkowo muszę tutaj teraz wyrazić jakby... Czekaj, nie to.
2: Co chciałeś wyrazić? A, radość!
0: Radość chciałam wyrazić, tylko mi się zły dźwięk uruchomił.
2: Wszystko gra. Słuchaj, Iwona, no ja strzelałam bardziej w jakieś HR-y, czyli taki dział kadr, ale proszę, ta księgowa też ładnie. No i faktycznie, no możesz być wścibska zupełnie bezkarnie.
1: Nawet muszę momentami, przyznam szczerze. Ale spodziewałam się, że troszkę dłużej wam to zajmie.
2: O, widzisz.
1: Słuchać inny chyba też, że tak powiem, z branży w takim razie.
0: A może, zaraz dopytamy w takim razie.
2: I do was
0: razie.
2: Oczywiście lecą gadżety od RMF Max, a do zawodówki jeszcze będziemy wracać.

0: Przeczytałem dzisiaj, że gdzie w najbliższych dniach w Polsce ma deszcz padać prawie do góry, a na pewno w bok. Takie wichury i deszcz zbliżają się do kraju.
1: No i mnie nastraszył, a ja dzisiaj rowerem przyjechałam. I co teraz? Sprawdzimy, co lokalnie, co w szczegółach w pogodzie, więc bądźcie blisko RMF Max.
0: Trzeba było wcześniej RMF Max włączyć.
2: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: dobrze, że razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie, a na Mazowszu przybywa chmur. Co prawda według synoptyków możemy jeszcze liczyć na słońce, ale popołudnie zapowiada się raczej pochmurne. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie również pochmurne, ale i wilgotne. Możliwe są przelotne opady deszczu, miejscami nieco mocniejsze, szczególnie w okolicach Mławy. Na termometrach w regionie najchłodniej w Ciechanowie około 14 stopni. Wiatr z południowego zachodu będzie chwilami silniejszy, a wysokie ciśnienie utrzyma się przez całą noc.

0: No my też nie możemy się już doczekać weekendu. David Guetta i One Republic za nami, ale tu jeszcze dużo roboty. Przed Ligą Świątek na pewno, bo w US Open dzisiaj zagra dokładnie za godzinę o 17:00 kolejny mecz w drugiej rundzie.
1: Jej rywalką teraz Nadia Podorowska, więc jak nie macie jeszcze pomysłu na to, co robić dziś po południu, a szukacie jakichś sportowych emocji, proszę bardzo, Świątek Podorowska dziś o 17:00. A my będziemy dawali znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co zapraszamy na flash i prognozę pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Pięknie to wleciało, Robbie Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robbie Schulz i Watermate w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: I po reklamie.

0: 16 czas na najnowszy flash i pogodę w RMF Max Mazowsze. Przy mikrofonie Daria Polak jestem. Dzień dobry, ponownie ruszamy. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy chcą pytać prezydenta, dlaczego nie przyjął ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim.
1: Prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Zespół bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji.
0: Informował Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Uwaga, pół Tusk, nocny skok na motorówkę. Z prywatnej posesji przy ulicy Nasielskiej w noc zniknęła łódź motorowa. Policja już działa i szuka sprawców, ale właściciel nie zamierza czekać z założonymi rękami. Za pomoc w odnalezieniu łodzi wyznaczył nagrodę. Jeśli widzieliście coś podejrzanego, każdą informację możecie zgłosić bezpośrednio na policję. A teraz szansa na nowe kwalifikacje i rozwój zawodowy dla mieszkańców regionu. Rusza projekt Akademia Inspiracji dla osób dorosłych z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Można dostać aż 93% dofinansowania do szkoleń, a to maksymalnie 5 tysięcy złotych na osobę. Najbliższy nabór już 11 września. Przenosimy się do Mławy. Miasto wciąż zmaga się z problemem obumierania części kasztanowców w parku miejskim. Ratusz szuka przyczyn tej sytuacji i czeka obecnie na szczegółową ekspertyzę dendrologiczną.
3: Jeśli chodzi o ten powód, to nie chcę tu zdradzać całej tajemnicy, bo w trakcie cały czas sporządzania jest ekspertyza dendrologiczna. Pan profesor, który to przygotowywuje, jest już na tropie, powiedzmy, tego powodu, aczkolwiek nie chcemy go zdradzać, gdyż badania są cały czas w trakcie. Przypuszczamy oczywiście, że jest to spowodowane szrotówką, która atakuje, jest to szkodnik, który atakuje kasztanowce.
0: Tłumaczy Sebastian Sobieraj z Mławskiego Ratusza. Na koniec Ciechanów. Do połowy września trwa nabór do szkół średnich dla dorosłych. Zespół Szkół Technicznych CKU proponuje m.in. szkołę policealną na kierunku technik administracji, a także nowość, pierwszą w mieście szkołę branżową drugiego stopnia z kierunkami technik usług gastronomicznych i technik mechanik. Jakie jest zainteresowanie?
4: Zainteresowanie jest spore, ale oczywiście przyjmiemy każdą osobę, która się zgłosi. Ja tutaj powiedziałem o dwóch zawodach, prawda? Ale oczywiście możemy uruchomić każdy inny zawód, prawda? Tylko oczywiście to wszystko zależy od Państwa, którzy się zgłoszą. No mówię, no ponadto też planujemy w przyszłych latach otwierać nowe kierunki.
0: Mówił Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Temperatura w regionie utrzymuje się na poziomie 23 stopni. Dopiero wieczorem zacznie się obniżać. Przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu. Słupki rtęci spadną do 20 stopni, a w nocy do 14,5 stopnia w Ciechanowie. W nocy deszcz pojawi się miejscami, a wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie nawet 37 km na godzinę. Sprawi to, że odczuwalnie będzie chłodniej. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr nie będzie miał wpływu na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: I już po 16, no to moi drodzy, pytanie. Co wam się dzisiaj udało, żebyśmy mogli zrobić gromkie i radośne Wii na antenie RMF Max i pochwalić was za to, co dzisiaj poszło okej.
8: Okej. RMF Max. My zaczęliśmy nową godzinę w RMF Max.
7: Wii!
8: Numerem od Sombra, My Body Isn't Ready, jeden z waszych ulubionych, dajecie nam znać. Jest 16:05, proszę bardzo, dajcie głośniej.
7: Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: Dubdog i How Does It Feel w RMF Max, 14 po czwartej. I to jest dobry moment, żeby podsumować już trochę ten dzień i zobaczyć, co wam się dzisiaj udało. Tak, żebyśmy mogli zrobić wii.
1: Boryna, to się przyznaj, co się tobie udało.
0: Mi się dzisiaj udało nie kupić batonika.
2: Wii!
1: To było takie z zawahaniem, Wii, bo tak nawet po twojej
0: trochę
1: stronie.
0: Się cieszę, ja widzę, że nie, no.
1: Że ciągle jeszcze jest ryzyko, że jednak go kupisz, ale...
0: jeszcze mamy godzinę tutaj, to także takie dwie godziny.
1: Wii w zawiasach.
0: To prawda.
3: Udało mi się dzisiaj nie powiedzieć kilku słów za dużo do szefowej, która wróciła z urlopu.
0: Wii!
1: Gratulujemy w takim razie bardzo serdecznie. Szefowej nie gratulujemy. No bo jak to tak naszą Łasię denerwować? Nie, nie, nie. Proszę się uspokoić.
4: Udało mi się zrobić wii. Wii.
0: Przepiękne wii. Jak mówiła Sylwia Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo...
1: Tak mówiła. Nawet śpiewała. Kuban i Zalia zaśpiewają co innego. To będzie piosenka Kyoto. Jest 15 po 16.
0: A wy możecie dawać znać, co wam się dzisiaj udało na Messengerze RMF Max.

0: No dobrze się do tego jeździ. Ella Oaks i Lawinia za nami z numerem Reasons w RMF Max.
1: Rozkład jazdy? Jazda do Eli'a Oaksa. Ten rozkład się zmienia często, dlatego to różnie akurat bywa. Drodzy Państwo, ważne informacje. Piekło zamarzło, świnie latają, świat staje na głowie, tańczy breakdance.
0: Wow.
1: A policja współpracuje z Janosikiem.
0: No a to wszystko po to, żeby kierowcy po prostu zwalniali w okolicy szkół. Będzie takie powiadomienie w apce, że szkoła jest blisko, no i trzeba po prostu zwolnić.
1: I doprecyzowujemy, chodzi o zwolnienie prędkości samochodu, a nie dziecka z pierwszej lekcji.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
6: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
7: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
8: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: RMF Max, lato cały czas trwa u nas, cały czas palmy z kokosami, w tych kokosach nagrody, to jest zabawa Casa de Palma.
2: Najwyższa pora wykręcić numer po raz kolejny, jeżeli coś ci gdzieś wibruje, nawet jeżeli tylko cię swędzi,
1: to teraz,
2: upewnij
1: teraz
2: się,
1: trzeba.
2: Czy aby na pewno to nie jest telefon, który dzwoni, bo to może być telefon, który cię doprowadzi potencjalnie nawet do 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, RMF Max, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Natalia,
2: to nie jest żart, bo usłyszałem zawahanie w twoim głosie. My naprawdę dzwonimy w zabawie Casa de Palma i za chwilę przed tobą szansa na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych.
3: Super.
1: Natalia, taka już bojowa, widzę, nastawiona. Czy ty teraz jesteś w pracy, czy już po pracy? Zrelaksowana, czy mniej?
3: Ja jestem na zwolnieniu ciążowym, także ja się relaksuję cały czas.
1: Okej, to teraz postaramy się to zrobić tak, żebyś sobie za bardzo ciśnienia nie podniosła, żeby wszystko było w normie i żebyś była spokojna, słuchaj, Natalia, bo tutaj tylko dobre rzeczy się mogą zadziać.
2: Mhm. Który miesiąc?
3: Początek 8.
1: To już tak blisko.
2: To lada moment.
3: Blisko, tak.
1: No dobrze, to fajnie, że możemy się dorzucić jeszcze przed narodzinami dla twojego potomka z czymś fajnym. To może być 15 tysięcy złotych, ale to mogą być też inne nagrody. Instax, maszyna do lodów, JBL bary pod telewizor. No ale teraz tak naprawdę, co trafi w twoje ręce, tudzież w ręce twojego potomka, to zdecydujesz ty, bo jedną z 26 palm trzeba teraz wybrać. No i zobaczymy, co tam wypadnie.
3: No to celujemy w 11.
1: 11.
3: Mhm, tak.
2: Dobrze, Natalia. Ja jestem chyba bardziej zdenerwowany niż ty, bo ty masz dość spokojny głos. Ale jeżeli jesteś pewna, to my zmierzamy do palmy numer 11. Tylko mi potwierdź, że jesteś pewna.
3: Jestem pewna jak najbardziej.
2: Dobrze, to trzęsiemy.

0: Dobra, to sprawdźmy, co jest w kokosie z palmy numer 11.
1: Ja nie będę tego przedłużać, bo Natalia, jakby o twoje zdrowie dbamy i myślę, że trochę przyjemności też zapewnimy, bo maszyna do lodów jest nagrodą, którą masz.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Myślę, że sporo przyjemności jeszcze w trakcie ciąży, ale też już po narodzinach ta maszyna może sprawić.
2: Pewnie, że tak.
0: Ale poczekaj, bo tutaj detektyw Siwek słyszał w tle chyba, że to nie jest pierwszy potomek,
1: tak,
0: twój, prawda?
1: Tak, też coś słyszałam, no.
2: No drugi.
0: A ten pierwszy lubi lody?
2: Bardzo.
0: Czy jeszcze nie może? A bardzo lubi. No i elegancko, i bardzo się cieszę, że los cię w takim razie skojarzył z maszyną do lodów. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce sobie załatwić maszynę do lodów albo szansę na 15 tysięcy złotych, cały czas w zabawie Casa de Palma można brać udział. 7327, tam wysyłacie SMS o treści MAX za 3,69 i bierzecie udział w grze tak jak Natalia. Natalia, warto?
2: Oczywiście.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kaigo gra jakby do wakacji i zostało mniej niż 294 dni. Tutaj RMF Max, kanał nadawczy, a Polki teraz, nasze siatkarki, grają z Holenderkami. Póki co 1-1, to jest gra o półfinał Mistrzostw Europy.
1: O, to bardzo mocno trzymamy kciuki, zapominając o tym, że do wakacji zostały...
2: Max!
1: 3 dni wstecz.
2: Reklama.
3: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
16: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Temperatura w regionie utrzymuje się na poziomie 23 stopni. Dopiero wieczorem zacznie się obniżać. Przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu. Słupki rtęci spadną do 20 stopni, a w nocy do 14,5 stopnia w Ciechanowie. W nocy deszcz pojawi się miejscami, a wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie nawet 37 km na godzinę. Sprawi to, że odczuwalnie będzie chłodniej. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr nie będzie miał wpływu na nasze samopoczucie.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Król Calvin wstąpił na polską ziemię tego lata i było wspaniale. Calvin Harris nie tylko na koncertach w Polsce, ale i oczywiście regularnie w RMF Max ze swoimi hitami. Przed chwilą How Deep Is Your Love? A internet zachwycił się konwersacją dwóch panów z Ameryki, aha, którzy przez 18 lat jedyne wiadomości, jakie do siebie wysyłali, to były wiadomości z informacjami o śmierciach celebrytów.
1: Aha, czyli tego już nie ma, tego już nie ma.
0: Tak.
1: Znaczy ja to rozumiem z jednej strony, bo są po prostu rzeczy, z którymi, wiesz, no, są wyjątkowi ludzie na świecie, którzy zrozumieją cię na pewnym poziomie, tak? I ja mam na przykład taką koleżankę, z którą wymieniam się tylko memami na temat bajek Disneya, które oglądałyśmy w dzieciństwie.
0: Ja mam kolegę, od którego dostaję tylko rolki piłkarskie albo rolki biegowe. I zastanawialiśmy się właśnie, czy macie takie tematy, o których rozmawiacie tylko z jedną osobą. Dajcie znać. Messenger RMF Max.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Minęła 17, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na kolejny flash. Z wami Daria Polak. Cześć, zaczynamy. Rząd planuje kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Jedna z nich to możliwość zrobienia badań technicznych samochodu nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
2: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Co dalej z odpadami po byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie? Ich usunięcie może kosztować nawet 70 milionów złotych. Problem w tym, że na razie nie ma na to pieniędzy.
3: Na terenie tym znajdują się przede wszystkim odpady o innych kodach, czyli są to tworzywa sztuczne oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. A zatem po te środki po prostu w tym przypadku nie można się ubiegać.
1: I właśnie dlatego sprawa odpadów wciąż stoi w miejscu. Urząd Marszałkowski nie mógł sięgnąć po ministerialne dotacje, bo te były przeznaczone na usuwanie odpadów niebezpiecznych. Weekend w Ciechanowie zapowiada się historycznie. Muzeum Szlachty Mazowieckiej świętuje 20. edycję spotkań z historią. Będzie piknik rodzinny, widowisko i sporo innych atrakcji, a to wszystko już w sobotę na Zamku Książąt Mazowieckich.
4: Na terenie Zamku Ciechanowskiego, to jest dziedziniec oraz całe Błonia, to jest jedna z większych imprez organizowanych przez nasze muzeum. Ma na celu przede wszystkim edukację, pokazanie historii, przenosimy się w czasy średniowiecza. Będzie wiele, wiele stoisk edukacyjnych, ale także będą tradycyjne teatry, będzie pokaz woltyżerki czy strzelania z łuku, będą oczywiście, nie może zabraknąć, turniejów rycerskich, pokazów walki i tradycyjnie zakończymy galą profesjonalnych walk rycerskich.
1: Mówił Piotr Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. A teraz uwaga, w RMF Max trzymamy rękę na pulsie i przypominamy, że to ostatnia szansa, żeby oddać swój głos w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu ciechanowskiego mogą wybrać spośród 32 lokalnych projektów, a głosowanie trwa do 7 września. Do rozdysponowania jest ponad 3 miliony złotych. I na koniec jeszcze krótko o konkursie Odblaskowa Szkoła 2026, do którego mogą już zgłaszać się szkoły podstawowe z Mazowsza. Uczniowie będą promować bezpieczeństwo na drodze, między innymi przez piosenki, filmy i akcje dla mieszkańców. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 września, a na uczestników czekają nagrody. We fleszu o 17 to już wszystkie informacje. Teraz czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. Zostańcie z nami na maksa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sprawdzamy, co nowego na mapach meteo, a tam coraz więcej chmur nad Mazowszem. 22 stopnie w Ciechanowie, Płońsku i Mławie. Temperatura powoli się obniża. Po zachodzie słońca słupki rtęci wskażą 19 kresek. Nocą najchłodniej w Ciechanowie i Mławie około 15 kresek, w Płońsku nieco cieplej, blisko 16 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr chwilami silniejszy. Piątek natomiast przyniesie lekkie ochłodzenie. Termometry pokażą 19 stopni w Mławie, nieco więcej w Ciechanowie i Płońsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Ach, lato. Lato, piękne lato tego roku mamy, prawda?
6: Jakie ty tak romantycznie widzę tutaj, lato. Nostalgicznie.
5: Nie, bo ja chciałbym przypominać ludziom, że lato trwa. Pamiętajmy tak, o tym, ono trwa.
6: Do 23 września oficjalnie. A my jeszcze mamy Erste Letnie Brzmienia. Ostatni przystanek w Poznaniu i ostatnie dwa bilety do zgarnięcia już za chwilę w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!
5: Ejo.

0: Sibul w RMF Max i to mi przypomniało, że dzisiaj jeszcze na zakupy trzeba iść.
1: W sensie ten ból, tak?
0: Nie, że cebula, ale 9 minut po 17 w RMF Max, ale jeszcze jest robota. Jeszcze jest robota, która wam da przepiękne zakończenie, a być może jeszcze po prostu fragment lata. Ersteletnie brzmienia, ostatni przystanek trasy w Poznaniu już w ten weekend, piątek, sobota, czyli jutro. Jutro i w sobotę w Poznaniu można być i można zobaczyć między innymi Vito Bambino, Mroza, będzie też Brodka, no mnóstwo gwiazd.
1: Dużo informacji tu się pojawiło, ja chciałbym uporządkować.
0: Tak.
1: Ersteletnie brzmienia, gdzie?
0: W Poznaniu.
1: W Poznaniu. I żeby się tam dostać, trzeba tylko do nas wysłać wiadomość na Messengerze.
0: Tego jeszcze nie było.
1: Tego nie mówiliśmy jeszcze, dlatego to mówię.
0: No.
1: I w tej wiadomości umieścić wiarygodny dowód na istnienie lata. No bo właśnie ludzie cały czas gdzieś tam jeszcze narzekają, że tego lata już jakby nie ma, że już się skończyło, a my uważamy, że ono jest, tylko potrzebujemy na to dowodów. Wy nam ten dowód przedstawcie, a najciekawsze odpowiedzi jej autor dostaną szansę zawalczenia wejściówki na Erste Letnie Brzmienia.
0: Tak jest, więc czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Jakie macie dowody na istnienie lata? RMF Max.
1: I wtedy Boryna pójdzie na te zakupy. Wide 2115 tymczasem i to coś.
2: Piszę do ciebie, śpię.

0: David Guetta, a Logistic Figure grają w RMF Max, a spływają już pierwsze recenzje tych nowych obiadów w szkołach.
1: A to jest akurat bardzo ciekawe.
0: Tak, bo pewnie wiecie, że się zmieniło trochę. Jest nowy system żywienia, teraz już tak zdrowo. No i faktycznie w niektórych szkołach na przykład zupa krem z dyni, jakiś gulasz, dużo gotowanych warzyw. No wygląda to wszystko po prostu jak jakiś, wiesz, no fine dining w restauracji.
1: Fajnie. Nie, mi się podoba, w jakim to idzie kierunku. Prawda, niedługo będzie można zabrać żonę na wykwintny obiad, przy okazji dziecko ze szkoły odebrać. RMF Max.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Gabi i Maciek to para, która totalnie opanowała internet. Tak otworzyli się podczas rozmowy bratnich dusz.
4: Nas już przez te 4 lata życie doświadczyło, tak? Ja miałem bardzo głęboką depresję i było blisko, że tak powiem, końca.
5: Miałam wypadek samochodowy, całkowicie całym ciężarem upadła mi tutaj na rękę.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Gabi i Maćkiem w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Irena, jak usłyszała, że będzie grała w 5 sekund, to powiedziała: chodźcie tu wszyscy!
1: Irena, jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo, jestem.
1: O, jest Irena, dobrze, czyli rozumiem, że masz grupę wsparcia przy sobie.
2: Mam grupę wsparcia.
1: Dobrze, a wszystko się rozgrywa oczywiście o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki na piątkowy i sobotni koncert w Poznaniu mamy dla ciebie. Trzeba je wywalczyć teraz w zabawie 5 sekund. Ale najpierw chcielibyśmy jeszcze zapytać o ten dowód na istnienie lata, który nam wysłałaś.
0: Tylko cenzuralnie, no prosimy.
2: Cenzuralnie jest tak, że robię formę na lato i inaczej się nie da niż dobrze spocić o poranku. Mm-hmm.
1: Tak, no czyli jak cieknie po pleckach, to znaczy, że jest jeszcze lato.
2: Tak.
1: No i przyjmujemy ten argument jak najbardziej.
0: Irena, no to skoro mamy ustalone, że lato jeszcze jest i można cały czas na nie robić formę, no to my zapraszamy cię do zabawy w 5 sekund, gdzie możesz wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia. Czy jesteś gotowa, czy znasz zasady zabawy w 5 sekund?
2: Jestem pewna, czy znam zasadę, ale nazwa już mówi chyba wszystko. No to strzelamy.
1: Dobra, to szybciutko ci wytłumaczę. Będą trzy pytania. Jak na dwa pytania już odpowiesz poprawnie, to bilety są twoje. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Nic się nie stresuj. Najpierw mówisz, potem myślisz. Pamiętaj.
2: Dobra.
1: Pytanie numer 1. Wymień trzy rzeczy, które masz w łazience.
0: Czas, start.
2: Szczoteczka do zębów, szampon do włosów i szczotka do czesania moich kudłów po treningu.
1: Idealnie, Matko, się w czasie wyrobiła, co?
0: Czy ty masz stoper w głowie wbudowany, Irena? Przepraszam?
2: Nie, ale w zegarku, który pomaga mi w treningach, więc myślę, że jestem wyćwiczona.
1: Okej, dobra, to ma sens. No to słuchaj, teraz jak odpowiesz na to pytanie, to już bilety są twoje. Uwaga. Wymień trzy rzeczy w paski.
0: Czas, start.
2: Moja koszulka, którą mam na sobie... zebra oraz zebra, którą idą przez pasy moje dziewczyny.
1: Ja bym zaliczyła, bo pasy też mają pasy, w sensie te na ulicy. Więc no, Irena, jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Poznania.

0: nie wiem, czarek, jedziemy na koncert, ja nie wiem, czy mój mąż jest świadomy.
1: Co ty go zaraz uświadomisz pewnie? Powodzenia, bawcie się dobrze.
0: Co

0: No i to jest luźny vibe. O tej porze w sam raz, za 20 minut będzie 6, a my będziemy jeszcze sprawdzać, co w tej pogodzie się wydarzy, bo cały czas niby tak przyjemnie, trochę wakacyjnie, ale pochmurnie też może być. Max. Michał już w innym świecie.
1: Prognoza pogody zaraz, zapraszamy.
2: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: A i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
4: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
3: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
5: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Sprawdzamy, co nowego na mapach meteo, a tam coraz więcej chmur nad Mazowszem. 22 stopnie w Ciechanowie, Płońsku i Mławie. Temperatura powoli się obniża. Po zachodzie słońca słupki rtęci wskażą 19 kresek. Nocą najchłodniej w Ciechanowie i Mławie około 15 kresek, w Płońsku nieco cieplej, blisko 16 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr chwilami silniejszy. Piątek natomiast przyniesie lekkie ochłodzenie. Termometry pokażą 19 stopni w Mławie, nieco więcej w Ciechanowie i Płońsku.

0: Teddy Swims i Mr. Know-It-All gra w RMF Max. I to jest piękne brzmienie naszego pożegnania dzisiejszego w kanale nadawczym. Za chwilę graba tutaj będzie, więc dużo bęgerów jeszcze przed nami.
1: Ale uderzyłeś w dramatyczne tony, ale spokojnie, wracamy oczywiście jutro o tej samej porze, a w międzyczasie w RMF Max same bęgery. Zostańcie koniecznie z grabą teraz.
0: Max! Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
2: Reklama.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: I przyszła pora na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zaczynamy. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Tym razem o problemie odpadów z terenu byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy znajdą się pieniądze na ich usunięcie. Marszałek Mazowsza zwracał się o dotację do wojewody, ten z kolei do Ministerstwa Klimatu, a na razie starania spełzły na niczym.
2: Pierwszy wniosek składaliśmy w 2023 roku, a następnie ten wniosek był ponawiany w 2024 roku i w 2025 roku. No niestety bezskutecznie. Natomiast z korespondencji, którą posiadamy, wynika, że wojewoda mazowiecki zwracał się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania.
1: Wyjaśniała Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Dobre informacje napływają z Mławy. Miasto pozyskało prawie 5 milionów złotych. Część środków zostanie przeznaczona na rewitalizację obszaru placu 1 Maja, a część na rewitalizację budynku przy ulicy Narutowicza 6. O tej ostatniej inwestycji więcej opowie nasz reporter.
4: Budynek przy ulicy Narutowicza czeka kompleksowa modernizacja. Oprócz tego, że zostanie docieplony, wymienione będą także okna i drzwi, zmodernizowane zostanie ogrzewanie. Cały budynek stanie się bardziej energooszczędny. Ponadto odnowione zostanie również jego otoczenie. Powstaną nowe podjazdy, patio i ogrodzenie.
1: Tyle od Kamila Puternickiego. Wakacje już niestety za nami, a teraz czas na bezpieczny powrót do szkoły pod okiem policji. W Ciechanowie trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi strażnicy miejscy pilnują przejść dla pieszych w rejonie szkół i sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają przepisów. Policjanci będą też rozmawiać z uczniami i rodzicami o bezpieczeństwie na drodze. Jedni dopiero rozpoczynają naukę, inni wracają do szkoły po różnych perturbacjach życiowych. I teraz na antenie o tej drugiej grupie, czyli o osobach dorosłych. Z myślą właśnie o nich do połowy września trwa nabór do szkół średnich.
5: Czyli dla uczniów, którzy ukończyli branżowo szkołę pierwszego stopnia, czyli jeśli chodzi o liceum, przyjdą do klasy drugiej, nauka trwa 3 lata, są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i szkoła kończy się egzaminem dojrzałości, maturą.
1: Mówił nam Sławomir Kubiński, dyrektor zespołu szkół technicznych CKU w Ciechanowie. Koniec darmowego parkowania przy Ciechanowskim Szpitalu. Kierowcy znów zapłacą za postój. Pierwsze 40 minut pozostaje bezpłatne, potem pierwsza godzina kosztuje 6 zł, a każda kolejna 5. Nowy system automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne i pokazuje liczbę wolnych miejsc. I jeszcze krótko o Mławie. Do 6 października trwają konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Podmiejska. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, a poza tym zaplanowano też spotkanie otwarte, które odbędzie się 25 września o 16:30 w Urzędzie Miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Temperatura dalej utrzymuje się na poziomie 22 stopni, a chłodniej zrobi się dopiero po zachodzie słońca. Czwartkowy wieczór na Mazowszu z przelotnymi opadami deszczu i sporą ilością chmur. W nocy najchłodniej w Ciechanowie i Mławie, około 15 kresek. W Płońsku natomiast nieco cieplej. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza w porywach. Piątek natomiast przyniesie lekkie ochłodzenie. W dzień termometry pokażą 19 stopni. Nadal możliwe przelotne opady, a wiatr pozostanie dość wyraźny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Ja wiem, że jesieniary to nie mogą się doczekać dyniowej kawki, ale to chyba przez cały rok taką serwują. Przemek Grabowski, witajcie po 18. Po szkole, może już dla większości po pracy, towarzyszę wam z hitami w RMF Max. Będę miał też bilety na ciekawe imprezy. Wyjściówki do strefy 57 też są do wzięcia.

Dla wszystkich mujeres, dla wszystkich pięknych pań z RMF Max, o tej porze Pitbull w RMF Max. Co można dzisiaj świętować do muzyki Pitbulla? No fakt, że tylko 119 dni do końca roku. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam to zostało zdecydowanie mniej. Chyba że już gdzieś widzieliście i słyszeliście. Teraz w RMF Max dziewczyna, którą ja sobie wyobrażam w jakiejś świątecznej piosence. No może kiedy przyjdzie ten czas, to też będzie śpiewać kolędy. Śpiewa dla was w RMF Max Zalia. Tylko kochaj mnie. Gdy

Pupa, jego On Tonight. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, a ja czekam na wasze SMS-y. Mój numer to 3001 albo Messenger RMF Max. Mam dla was wejściówki na imprezę do strefy 57. Przytkowice koło Krakowa. 12 września w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. Kto chce być tam razem z nami, bo ekipa RMF Max się wybiera. Kogo chcesz zabrać i dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Daj znać na 3001, koszt jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max.

0: Formany in w RMFMAX na ostatni dzień lata, ale to nie teraz, zanim lato oficjalnie się skończy, to jeszcze zaprosimy Was na fajne imprezy, na przykład do Strefy 57 12 września. Halo, kto z nami o tej porze? Cześć!
1: Witam, cześć, Marek z tej strony.
0: Marek, 12, Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i chciałbyś tam wysłać przyjaciółkę, bo napisałeś, chodzi ostatnio i gryzie, może w końcu sobie chłopa tam znajdzie?
1: Nie.

0: Bawcie się doskonale, cześć.
1: Dzięki, hej, cześć.
0: Max. Jeszcze raz życzę wielu wrażeń. My też się teraz trochę pobawimy. Posłuchamy fajnej nowości ze Stanów. Griffin i Bunt w RMF Max World Away.

0: To Robin Schulz w RMF Max i jego Better Times, bo astronomiczne lato wcale jeszcze się nie skończyło, chociaż sweter rano czy wieczorem to może się przydać, albo jakaś bluza, ale to nie początek jeszcze oficjalnie jesieni. Co w pogodzie właśnie, sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. Wróci też ekipa Temper City w numerze Self Aware. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Temperatura dalej utrzymuje się na poziomie 22 stopni, a chłodniej zrobi się dopiero po zachodzie słońca. Czwartkowy wieczór na Mazowszu z przelotnymi opadami deszczu i sporą ilością chmur. W nocy najchłodniej w Ciechanowie i Mławie, około 15 kresek. W Płońsku natomiast nieco cieplej. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza w porywach. Piątek natomiast przyniesie lekkie ochłodzenie. W dzień termometry pokażą 19 stopni. Nadal możliwe przelotne opady, a wiatr pozostanie dość wyraźny.

0: Ja tutaj wyskakuję z butów, słuchając tego numeru. Człowiek od razu chce tańczyć. Axwell i Bon w numerze Whatever Turns You On. Być może to będzie nasza jedynka taneczna, taka jedynka na podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka dzisiaj od 20. Ja za chwilę Dub Dogs z Brazylii, niedawno też na miejscu pierwszym w numerze How Does It Feel. Max.
1: Rapowanko, niezłe bdzianko, fajne targi edukacyjne i duża ilość fajnych w ogóle wydarzeń na Mazowszu w najbliższy weekend, w piątek i w sobotę. Ale zaczynamy od tego najmocniejszego akcentu koncertowego, który będzie miał miejsce w sobotę na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka. Otwarcie bram o godzinie 20, a panowie koncertowo pojawią się w okolicach pierwszej, a tutaj Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan, cała ekipa Gombao 3-3, taka legendarna w sumie już, chociaż goście młodzi, pojawi się właśnie na tej trasie koncertowej i oni pojawią się także na plaży Patelnia w Grabinie. Słuchajcie, czy bilety jeszcze będą? No zaglądajcie na rmfmax.pl, a powinniście jeszcze taki bilecik dorwać. Koniecznie kliknijcie. Macie ochotę na zdarzenie klubowe, taneczne? 30-40-latkowie. Tu oni będą promowani, bo taka impreza w najbliższą sobotę odbywa się w Bosco. Tu trzeba wybrać się do Ciechanowa i po prostu zabawić po godzinie 22. Zresztą plan na cały wrzesień w Bosco jest bardzo fajny. Będzie także impreza, w której ubieramy się na czarno.
2: Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
5: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
18: Słuchacie RMF Max Mazowsze, a to pora na skrót informacji z regionu. Daria Polak melduje się w studiu. Zaczynamy. Mława wciąż zmaga się z problemem obumierania części kasztanowców w parku miejskim. Ratusz szuka przyczyn tej sytuacji i czeka obecnie na szczegółową ekspertyzę dendrologiczną.
14: Jeśli chodzi o ten powód, to nie chcę tu zdradzać całej tajemnicy, bo w trakcie cały czas sporządzania jest ekspertyza dendrologiczna. Pan profesor, który to przygotowywuje, jest już na tropie, powiedzmy, tego powodu, aczkolwiek nie chcemy go zdradzać, gdyż badania są cały czas w trakcie. Przypuszczamy oczywiście, że jest to spowodowane środówką, która atakuje, jest to szkodnik, który atakuje kasztanowce.
18: Tłumaczy Sebastian Sobiera i naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. W Parku Miejskim w Mławie jest obecnie około 90 kasztanowców, w tym roku 15 drzew obumarło.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
18: A teraz uwaga, w RMF Max trzymamy rękę na pulsie i przypominamy, że to ostatnia szansa, żeby oddać swój głos w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu ciechanowskiego mogą wybierać spośród 32 lokalnych projektów. Głosowanie trwa do 7 września, a do rozdysponowania jest ponad 3 miliony złotych. Wracamy do Mławy, gdzie jak już informowaliśmy na antenie RMF Max, jeszcze w tym roku kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami na ulicy Kościuszki. Planowany jest tam remont, ale zanim się rozpocznie, pierwszy etap prac obejmie przebudowę sieci wodociągowej.
19: Drugim elementem pan starosta planuje złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie w ramach remontu nawierzchni ulicy Kościuszki, tak żeby w ramach tych środków w 2027 roku wykonać nakładkę asfaltową. Roboty brukarskie, roboty związane z asfaltem zaplanowane są na przyszły rok.
18: A to był Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. Czas na dobre wiadomości dla działkowców w Ciechanowie. 3 rodzinne ogrody działkowe dostały miejskie wsparcie na rozwój infrastruktury. Na Kolejarzu powstaje wodociąg, który doprowadzi wodę do ponad 120 działek. Na Grędzicach budowana jest wiata na odpady i droga dojazdowa, a już niebawem ruszy inwestycja na Krubinie. I przyszła pora na odrobinę historii. Wrzesień Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaczyna od jubileuszowych, bo 20 spotkań z historią właśnie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Zamku Książąt Mazowieckich, a co w programie? To sprawdził dla Was nasz reporter.
20: Muzeum zaprasza na widowisko historyczne połączone z piknikiem rodzinnym.
21: Przenosimy się w czasy średniowiecza. Będzie wiele, wiele stoisk edukacyjnych, ale także będą tradycyjne teatry, będzie pokaz woltyżerki czy strzelania z łuku.
20: Zapowiada Piotr Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i dodaje, że nie zabraknie także profesjonalnych walk rycerskich.
18: Mówił Kamil Puternicki.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
18: Czwartkowy wieczór na Mazowszu z temperaturą na poziomie 21 stopni, a jeszcze chłodniej zrobi się po zachodzie słońca. Słupki rtęci spadną wtedy do 20. Przed nami wilgotna noc w regionie, miejscami popada deszcz, a na termometrach najchłodniej w Ciechanowie, około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejsze podmuchy, ale ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Piątek za to przyniesie przelotne opady i sporo chmur, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 19 stopni. Wiatr będzie porywisty, więc odczuwalnie może być chłodniej.
0: Cześć, witajcie po 19:00, graba w RMF Max. Wiecie, co robi DJ przed programem? Też czasami remontuje. Byłem dzisiaj w markecie budowlanym, jestem w szoku, widziałem, sprzedają już łopaty do odśnieżania. No niedługo trzeba będzie liście zamiatać. Teraz też pozamiatamy Dub Dogs w RMF Max w numerze How Does It Feel?

Tobie Romeo pokazał nam jeszcze w wakacje, tymczasem zastał nas wrzesień. Zauważyliście, że dni nam się kurczą. Na początku września w Polsce tracimy nawet około 3 minuty światła dziennie. Jestem w szoku. To wszystko zależy oczywiście od regionu. No to prawie 20 minut w ciągu tygodnia. Za tydzień będzie robiło się ciemniej, 20 minut szybciej. No to łapmy końcówkę dnia słuchając świetnych hitów. Teraz Bledka, za chwilę Hurzel, jego Moving to the Sun.

0: Kelce, czyli także na weselu Travisa Kelce i Taylor Swift, Hurzel i jego Moving to the Sun. Ciekawe, kto tam grał i czy był DJ, czy orkiestra. Dotarłem do listy skróconej najważniejszych gości na weselu Taylor Swift. Jak myślicie, kto tam mógł się pojawić? Szczegóły za kilka minut, a za chwilę w głośniku Slim Shady, którego akurat nie było.
1: Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Masz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Złoto od Mroza. Będzie jeszcze więcej tego muzycznego złota, bo Mrozu odwiedził RMF Max, zapowiedział, że będzie muzyczny atak, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także wieczorowo teraz na naszym Instagramie. A ja wracam do listy, która wyciekła po weselu Taylor Swift i Travisa Kelce. Już wiadomo, kto tam się bawił, tańczył i odwiedzał wiejski stół. Wiadomo też, że jak już zebrali wszystkie koperty, to kupili sobie nową posiadłość. Pojawiły się zdjęcia wielkiego domu, wielka chałupa, naprawdę w amerykańskim Ohio. Patrzę teraz na ten dom, podejrzewam, że odkurzanie to będzie tam zabierać przynajmniej 2 dni. Ale okej, kto pojawił się na weselu? Na liście wyjątkowych gości byli m.in. Brad Pitt, Paul McCartney, Ed Sheeran, no nie inaczej, także Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson, również Sabrina Carpenter. Naszego kolejnego gościa akurat nie było, a zrobiłby im dobry balet, zagrałby na pewno fantastycznie. Marlon Hofstadt i jego nowość w RMF Max. I Like.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Hitcher w RMF Max, Goja i Jason Derulo, to taki numer, który nadaje się na różne okoliczności. W samochodzie też, w pracy, po pracy, a nawet przy książkach wieczorowo, tak można sobie ponucić, poczytać, skupić się. Zostańcie z RMF Max. Za kilka minut będzie numer, przy którym raczej się nie skupicie, ale zrobicie sobie przerwę. Czeka nowość od Armina Van Burena, wróci Sobel. Za chwilę również sprawdzimy, co w pogodzie na jutro. Max.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką.

0: Virgin. To się opłaca.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: I po reklamie.
5: Czwartkowy wieczór na Mazowszu z temperaturą na poziomie 21 stopni, a jeszcze chłodniej zrobi się po zachodzie słońca. Słupki rtęci spadną wtedy do 20. Przed nami wilgotna noc w regionie, miejscami popada deszcz, a na termometrach najchłodniej w Ciechanowie, około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejsze podmuchy, ale ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Piątek za to przyniesie przelotne opady i sporo chmur, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 19 stopni. Wiatr będzie porywisty, więc odczuwalnie może być chłodniej.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jego ciało nie jest gotowe. My body isn't ready to Somber w RMF Max, ale na pewno jest gotowy na jedynkę listy Hot Bands tego tygodnia. Wielka trzydziestka w sobotę, a za chwilę kolejna dziesiątka. Sprawdzamy 10 najważniejszych hitów w czwartek. Będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście w RMF Max. My teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dobre nastawienie na weekend na Mazowszu to oczywiście informacje imprezowe, koncertowe, ale także i targowe. Bardzo wyjątkowe wydarzenie dla dzieci i oczywiście dla dorosłych, dla całych rodzin. Centrum Handlowe Mrówka prezentuje w Ciechanowie na Niechockiej 5. Już najbliższy sobotni czas od 10 do 14 targi zajęć pozalekcyjnych. Bardzo ciekawa i skuteczna forma promocji, gdzie w jednym miejscu rodzice wraz z rodzicami będą mogli zapoznać się z lokalną ofertą edukacyjno-rozrywkową. To wszystko na Niechockiej 5 w Ciechanowie już na najbliższy sobotni czas od godziny 10. Gdzie jeszcze w ten weekend może Mistrzostwa Północnego Mazowsza Policji. Pani i panów policjantów serdecznie pozdrawiamy. Proszę się nie faulować, tak? No, i proszę grać w piłkę rzeczywiście tutaj fair. Wszystko będzie odbywało się oczywiście w najbliższą sobotę już po godzinie 9. Sportowa rywalizacja w Ciechanowie. Miłego grania. A propos klubowego doznania, no to na przykład bowling Klub Meduza. Oprócz dobrego jedzonka i bowlingu gwarantuje muzykę na weekend. No i oczywiście fajny plan z imprezą 30-40-latków w sobotę bosko w Koszalinie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: I po reklamie.

0: Dobry wieczór, witajcie po 20 w RMF Max. Wiem, że w wielu miejscach się rozpadało, ale wiecie, można będzie przetestować kalosze. No zawsze trzeba szukać plusów. A ja szukam dla was hitów. Witajcie na liście Hot Bands. Przed wami nowa dziesiątka, muzyczne premiery za kilka minut. Nowości od DJ-a i Bena, All of My Love. A zestawienie otwierają dzisiaj Alan Walker i Ava Max. Ich Fate.
1: RMF Max. Numer 10.

Jego największy hit ostatniego roku na liście Cobbent to single Hurts. Wraca do nas Iben, śpiewa Easy Bizu, premiera w czwartek w RMF Max. All of My Love czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Może na starcie weekendu, jutro będzie już w zestawieniu. Za to swoje miejsce już ma Liwka. Witamy wśród najlepszych. Miejsce dziewiąte dzisiaj. Liwka śpiewa Poza Tobą Nic.

Poranek Kygo wśród najlepszych na liście Hot Bence rządzi także po wakacjach, czwartkowo, miejsce 8. I teraz numer, który pewnie też mógłby przerobić, zrobiłby to doskonale, ale trochę wyprzedził go Eli Oaks, który wykorzystuje Hit Your grupy WWF, Bittersweet Symphony. Słychać tu trochę klasyki w jego nowej produkcji, śpiewa Lavinia, Eli Oaks w RMF Max, jego Reasons.

0: długo był w cieniu i w końcu odkrył swój muzyczny talent. Alex Warren Passenger to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, no bo przecież Alex najpierw zdobył ogromną popularność jako twórca internetowy na TikToku i YouTubie, dopiero później mocno postawił na muzykę, no i dzisiaj to muzyka jest jego największą miłością. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem, będzie też Alesso i One Republic, ich wspólne In Your Eyes.
1: Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę.
10: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
18: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
17: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
19: I po reklamie.

był 2013 rok, kiedy Alesso i One Republic pokazali niezapomniany hit, klasyk już dzisiaj EDM-u, czyli If I Lose Myself, po czasie wspólnie In Your Eyes. Alesso już chyba po miesiącu miodowym, no on też zaliczył wesele, zorganizował sobie oczywiście ceremonię nad jeziorem, nie na Kaszubach, we Włoszech, nad jeziorem Como. Piękna to była impreza. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Oscar Sims na razie wesela nie organizuje, chyba że o czymś nie wiemy. Tak śpiewa bez końca.

tych, którzy lecą z RMF Max na trasie, gdziekolwiek jedziecie, gdziekolwiek jesteście. Sony Federa, Becky Hill, taka energia, Say Something. Można, trzeba zabrać to do samochodu albo na trening na przykład, jeżeli wybieracie się. Może jutro. Sony Federa czeka na wasze głosy. Ja liczę na jego debiut akurat na starcie weekendu. Jutro przy piątku, rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Otwieramy teraz pierwszą trójkę. Shimza i Arko, ich Ogień, Ogień.

0: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla was jego nowość, premiera tego tygodnia, Don't Go Breaking My Heart. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może już jutro Joel Corey przywita piątek w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim czwartkowo Shimza i Arco, Fire Fire, na drugim Glips, Kukon i Jonathan, Ty Masz, a na miejsce pierwsze wraca niemiecki DJ Topic, dla którego śpiewa Becky G. Pachnie jeszcze plażą. Właśnie w tym kawałku ponownie jedynka Sorry Papi.
1: One.
2: Numer

0: To jest największy hit tego DJ-a w karierze i ponownie jedynka listy Hobbence, Topic, Becky G, Sorry Papi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Rapowanko, niezłe bdzianko, fajne targi edukacyjne i duża ilość fajnych w ogóle wydarzeń na Mazowszu w najbliższy weekend i w piątek i w sobotę, ale zaczynamy od tego najmocniejszego akcentu koncertowego, który będzie miał miejsce w sobotę na plaży Patelnia, Grabi na koło Płocka. Otwarcie bram o godzinie 20, a panowie koncertowo pojawią się w okolicach pierwszej, a tutaj Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan, cała ekipa Gombao 3-3, taka legendarna w sumie już, chociaż goście młodzi pojawi się właśnie na tej trasie koncertowej i oni pojawią się także na plaży Patelnia w Grabinie. Nie słuchajcie, czy bilety jeszcze będą? No zaglądajcie na rmfmax.pl, a powinniście jeszcze taki bilecik dorwać. Koniecznie kliknijcie. Macie ochotę na zdarzenie klubowe, taneczne? 30-40-latkowie. Tu oni będą promowani, bo taka impreza w najbliższą sobotę odbywa się w Posko. Tu trzeba wybrać się do Ciechanowa i po prostu zabawić po godzinie 22. Zresztą plan na cały wrzesień w Posko jest bardzo fajny. Będzie także impreza, w której ubieramy się na czarno.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz 5.

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: nas.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

jej fanem, fanką. Kto śledzi Roxy, widzieliście ostatnio, jak zaśpiewała Błękit w telewizji. No i przed chwilą w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21:00. Wciąż pachnie wakacjami, już szykujemy się powoli na weekend. Pierwszy weekend września, jutro o tej porze Max Party. Teraz też imprezowo Yearbox i jego nowość po wakacjach, Babylon.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. Teraz tak, jeszcze trochę lato, może nie wieczorowo, ale w ciągu dnia, wieczorowo jesień i wrzesień, który potrafi być świetnym miesiącem na urlop w Polsce, bo nie ma już tłumów, a pogoda często pozwala na całodzienne wycieczki. Sprawdziłem, może w przyszłym tygodniu, no to tak różnie trochę popada, ale jeszcze we wrześniu będzie słonecznie, w ciągu dnia na pewno będzie, można się lekko opalić, albo przynajmniej dopalić i przypalić. A za chwilę potęczymy. David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

po ciarło wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Jack Jones, Martin Solveig w niezapomnianym All Day and Night, później Shakira, która, nie wiem czy słyszeliście, kiedyś nie dostała się do szkolnego chóru, ponieważ jej nauczyciel stwierdził, że Shakira brzmi jak koza. No to się przejechał facet i dzisiaj na pewno trochę wstydzi się swojej decyzji. Czy Shakira śpiewa jak koza? No nie wydaje mi się, ale posłuchamy. Shakira czeka, teraz Jack Jones, Martin Solveig.

0: Tak naprawdę to stary hicior, który doczekał się klubowej wersji Dub Dogs. How does it feel? Kto rozpoznał po pierwszej nutce? No często tak mamy, bo nasz mózg potrafi zareagować na ulubioną muzykę podobnie jak na inne przyjemne bodźce, na przykład jak na jedzonko. Dlatego pierwsze sekundy ukochanego numeru mogą natychmiast poprawić nasze samopoczucie. No teraz też tak będzie. Komu poprawia samopoczucie muzyka White'a? No to macie go teraz z ekipą. White to coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Trochę szkoda, że Axwell nie dostał się dzisiaj na sam szczyt listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień. Tutaj w numerze Whatever Chance On i tak, jutro będziemy rządzić piątkowo. No w końcu pierwszy weekend września przed nami. Ja zapraszam od 18 do RMF Max, o 20 listy Hot Bands, później piątkowe imprezowe Max Party. Dobrego bitu też nie zabraknie dzisiaj po 22. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyń w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek.

wieczór. Wysyła dziewczynę.

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion